To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro, a główne danie nie przegryzka w tym

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
5: Gustaw Nowak. To jedna z najważniejszych galerii sztuki w Polsce i chyba nie ma w tym stwierdzeniu grama przesady. Teraz w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu oglądać można międzynarodową wystawę skupiającą się na twórczości artystek pracujących z tekstem. Artystek kwestionujących tradycyjne podejście do języka i obierających własne ścieżki. Więcej o ekspozycji Słowo Ucieleśnione powiedziały mi osoby z nią związane. Jej kuratorki, a także Monika Drożyńska, znana jako Hawciara. Zapraszam do CSW.
6: Natalia Cieślak, Marta Smolińska.
7: Kuratorki tejże wystawy. O jakiej wystawie mówimy? O jakiej ekspozycji? Co tutaj jest najważniejsze? Podejrzewam, że na to pytanie każdy sobie sam musi odpowiedzieć, ale jako kuratorki, jak sądzicie?
6: Tak, przygotowałyśmy wspólnie w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu wystawę zatytułowaną Słowo Ucieleśnione. I jak sam tytuł wskazuje, dwa obszary są dla nas szczególnie istotne, czyli słowo. W ogóle zastanawiamy się nad tym, jak współczesne artystki używają języka jako medium artystycznego i włączają to medium do swojej twórczości. I następuje tutaj też pewien aspekt ucieleśnienia, więc jakiejś relacji z ciałem, z cielesnością, rozumiane w bardzo różny sposób i w różnych obszarach. I przede wszystkim taką podstawą, jaką taką ramą teoretyczną dla tej wystawy jest takie mniej tradycyjne rozumienie języka, nie jako takiego narzędzia związanego z prawdą, logiką, rozumem, absolutem, tylko rozumianego bardziej właśnie jako to medium związane z cielesnością, które pozwala na pewnego rodzaju ekspresję. Tutaj bardzo często artystki posługują się słowem czasami wyszeptanym, czasami wykrzyczanym, a więc tutaj ten ładunek emocjonalne też jest szczególnie istotne i też buduje przesłanie tych prac.
8: Prezentujemy twórczość 28 artystek bardzo różnych generacji i bardzo różnych narodowości, ponieważ mamy między innymi dwie Amerykanki, Aleksandrę Grant, Barbarę Kruger i Jenny Holzer. I mamy tutaj ikony w zasadzie takiej sztuki związanej z językiem, no bo praca Jenny Holzer to jest początek lat 80., to są zresztą też najwcześniejsze prace na wystawie. I to są dzieła, które jako jedne z pierwszych w ogóle podjęły problem feminizacji języka i jakby wskazania nam, że język pracuje w pewnego rodzaju systemach wypracowanych przez patriarchat i że potrzebujemy zmiany spojrzenia na ten język, ponieważ został on wykształcony w kulturze bardzo męskocentrycznej. Zresztą takim punktem negatywnym odniesienia jest też stwierdzenie Jacquesa Lacana, który mówił, że nie istnieje taki fenomen jak kobieta, ponieważ właśnie w języku nie została ona przewidziana. I takim tłem teoretycznym naszej wystawy jest też tekst z 75 roku francuskiej filozofki Helen Cixous, która mówiła w tekście Śmiech Meduzy, że kobieta powinna pisać sobą przez siebie i poprzez swoje ciało. No i właśnie myślimy, że te artystki, które tutaj zgromadziłyśmy, tak podchodzą do języka, przepuszczają je przez swoje ciało, przez swoje emocje. I tak jak mówiłam, mamy tak wielkie nazwiska jak Jenny Holzer, czy Barbara Kruger, czy Sylvie Fleury ze Szwajcarii, ale także młodsze polskie wszystkie artystki i te wszelkie generacje pokazują nam tutaj, że ciągle ta walka o ucieleśnianie języka w zasadzie powinna trwać. Zresztą też to słychać w sferze publicznej, jak języka używamy, jak kobiety są często z niej, z tej sfery wykluczane.
7: Czyli fakt, że prezentowane są same prace stworzone przez kobiety, jest celowy. To nie jest przypadek. Pytam, no bo czasami zdarza się, że kiedy na wystawie prezentowane są prace samych mężczyzn i się zwróci na to uwagę, to ktoś odpowiada, no tak wyszło, no nie zauważyliśmy.
8: No to chyba właśnie jakby obnażył pan kulturę patriarchalną bardzo ciekawie. Oczywiście, że to jest nasze zamierzenie, ponieważ zajmujemy się strategiami kobiet, które przejmują język z tej, czy przesuwają go, rozszczelniają jego struktury, przesuwając go w stronę właśnie języka kobiecego z tej sfery męskiej. I jasne, że są również teoretycy w tle, którzy są mężczyznami i którym kobiety wiele zawdzięczają, tak jak na przykład Mark Johnson, czy George Lakoff, czy Maurice Merleau-Ponty, którzy mówili o ucieleśnieniu także języka, czy Jacques Derrida, który wskazał na materialność pisma, ale generalnie stawiamy tutaj na kobiety i pokazujemy język z perspektywy kobiet.
7: W Toruniu taka wystawa jest potrzebna? Albo Toruniowi, albo jeszcze szerzej Polsce?
6: No myślę, że tak. Ja bym nie rozpatrywała tej wystawy w kategoriach tylko lokalnych, że to jest wystawa skierowana tylko i wyłącznie do toruńskiej publiczności, tylko oczywiście i my jako kuratorki, tak myślę, i artystki, ale też my jako instytucja Centrum Sztuki Współczesnej mamy takie ambicje bycia obecnym jako instytucja na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Myślę, że nam się to udaje, a też jesteśmy w takim miejscu jak Toruń, mieście turystycznym, więc też przygotowałyśmy w okresie wakacyjnym taką wystawę, żeby zaproponować również pewnego rodzaju refleksje, a nie tylko widzom i osobom odwiedzającym Toruń.

0: Medium jak haft, w ogóle wszelkiego rodzaju techniki tekstylne są stereotypowo łączone właśnie z kobiecą wytwórczością i przez bardzo długi czas były niedowartościowane w sztuce, były traktowane jako takie media niższego rzędu, natomiast od dłuższego czasu następuje pewna rehabilitacja tych technik i też popularyzacja wśród artystek, więc bardzo często one się do tych technik odwołują, więc będziemy tutaj mieli na wystawie monumentalne prace haftowane, na przykład Moniki Drożdżak, czyli laureatki paszportu polityki sprzed 2 lat, pracy Iwony Demko, która bardzo często te techniki stosuje i też buduje swoje prace, angażując pewnego rodzaju też nietradycyjne materiały, bo mamy na przykład pracę w postaci haftu wykonanego włosami, więc bardzo dużo tutaj będzie właśnie tego rodzaju prac, które będą jakąś nowością, jeśli chodzi o to, co będą mogli widzowie zobaczyć. Mamy też media bardziej tradycyjne, fotografie, zdjęcia, różnego rodzaju instalacje, czasami wielkoformatowe, na pewno chociażby w przestrzeni sali kolumnowej będzie, uwagę widzów, zwracał monumentalny mural Sylwii Flery, który też jest pewnego rodzaju nawiązaniem do takiej sloganowości reklamy. Będą sztandary, różnego rodzaju takie materiały jak obrusy, także całe spektrum bardzo szerokie. Było dużym wyzwaniem dokonanie jakiejś selekcji artystek, bo tych twórczyń, które nawiązują do języka w swojej twórczości, jest bardzo wiele, więc ostatecznie stanęło na 28, na pewno mogłybyśmy jeszcze dokładać, ale i tak mamy dość dużą przestrzeń do dyspozycji, bo to jest 2000 m2 i rzeczywiście było wyzwaniem takie zestawienie tych prac, żeby one ze sobą grały, dopasowanie ich do poszczególnych przestrzeni, bo też mamy do dyspozycji przestrzeń sali kolumnowej, która jest bardzo monumentalna, więc też trzeba było dopasować do tej przestrzeni różnego rodzaju prace, ale myślę, że też miałyśmy w głowie jakieś dialogi między tymi pracami i na tym bazowałyśmy, ale na pewno zaskakujące jest to, że kiedy te prace już się pojawiły w przestrzeni wystawy, one zaczęły tworzyć zupełnie nowe interakcje, które zobaczyłyśmy dopiero, kiedy weszłyśmy i zaczęłyśmy montaż tej wystawy. I myślę, że też na tym polega siła tej ekspozycji, że jestem przekonana, że ktokolwiek na nią wejdzie, zauważy kolejne relacje i dorzuci do tej narracji, którą my zaproponowałyśmy, swoją interpretację.
1: Monika Drożyńska, hafciara, artystka sztuk wizualnych.
2: Sztuki wizualne, jak tutaj zobaczymy, jakie sztuki wizualne, no i jak one dotrą do naszych oczu, uszu, nie tylko.
1: Ja prezentuję na wystawie instalacje 3, które są zbudowane z tkanin wykonanych haftem ręcznym na tkaninie. I są to prace, które opowiadają o, w zasadzie o tym, co chemia z Niemiec wprowadza nowego do języka, jak tabliczka Uwaga, zły pies opowiada o granicach naszego rozumienia i zrozumienia i komunikacji. Lalki Barbie i małpki Monchichi, które kiedyś można było kupić w Peweksie, opowiadają o Europie Wschodniej i Zachodniej, więc całe spektrum różnych rzeczy, które nas otaczają na co dzień, w moich tkaninach można zobaczyć i przeczytać, żeby się zapoznać z tym, czym jest współcześnie język i jak on się miesza i ewoluuje, jakim jest żywym organizmem.
2: To jak długo pani zapełniała to pudełko inspiracji?
1: Oj, całe życie je zapełniam. Całe życie je zapełniam, to się w ogóle nie kończy. I każde spotkanie, każda wystawa, każda nowa praca to są nowe inspiracje, to są nowe poszukiwania, to są nowe tropy.
2: A język to bardziej dekoracja, broni? Co to jest język?
1: Język to jest narzędzie. Nie jest dekoracją. W moich pracach jest narzędziem do opowiadania. I też język, ja rozumiem go bardzo szeroko, bo nie są tylko litery i zapisy tego, jak mówimy, tylko jakby każdy ornament i każdy kształt, który używam w moich pracach, niesie ze sobą historię i opowiadanie, więc tu ornamentów brak.
3: Mary? Nie,
2: żadnych nic. No to ja jeszcze dopytam.
3: No dobrze.
2: No, proszę troszkę 2 słowa powiedzieć o sobie, no bo my często przychodzimy jako odbiorcy tych wystaw po prostu na wystawy, a zapominamy o tym, żeby przyjrzeć się twórcom za nim stojącym.
1: Ja zajmuję się... pracuję w różnych technikach, zajmuję się instalacją, fotografią, realizuję projekty w przestrzeniach miejskich, ale moją ukochaną techniką jest half-trench knitting.

0: tkaninie i którym zajmuję się no już prawie 20 lat, ale od 10 głównie haftem i to jest moja ukochana technika. Zrobiłam doktorat na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie wymyśliłam sobie, że ten haft jest takim sposobem pisania, który jest pomiędzy tym, co można w książce przeczytać, a takim intymnym listem zostawionym komuś na przykład przy śniadaniu na stole. I że tym haftem piszę takie historie, które nie są znane, nie są wysłuchane, no albo właśnie takie, jak użyć chemii z Niemiec, znanej pewnie nam wszystkim, do tego, żeby opowiedzieć o współczesnej Europie.
1: I codziennie pani haftuje? Nie ma dnia bez?
0: Nie ma dnia bez igły.
1: W pociągu, w samochodzie może lepiej nie, ale wszędzie i pewnie jeszcze pani zachęca do tego innych.
0: Haftuję wszędzie, w samochodzie też haftuję, jak jestem pasażerką. W pociągach haftowałam przez wiele lat. Jestem autorką takiego cyklu Haftowanie w podróży, gdzie haftowałam teksty i cytaty na takich tkaninach, na tak zwanych zagłówkach, które chronią nasze brudne włosy od siedzeń pociągowych, za co zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za demolowanie pociągów haftem ręcznym na tkaninie.
1: To pamiętam, to słynna akcja, przecież już rozwiały się echa tej sprawy, czy jeszcze gdzieś tam szumią?
0: Rozwiały się echa tej sprawy. Szczęśliwie spotkałam się z firmą PKP w sądzie i w przebiegu 3 rozpraw zostałam uznaną winną demolowania pociągów Tuwimem, czyli skazana za haftowanie.
1: No i teraz pani haftuje po galeriach sztuki.
0: Zawsze haftowałam po galeriach sztuki. Zaczęłam haftować w pociągach, bo szukałam tkaniny w przestrzeni publicznej i to jest coś, co mnie interesowało i jakby uczynienie z haftu ręcznego gest, a nie obiekt. I tym było działanie w pociągach. Teraz haftuję na ludziach, gdyż okazało się, że najwięcej tkanin w przestrzeni publicznej jest na nas po prostu. Więc zawsze zachęcam do tego, żeby mnie zaczepiać, bo zawsze mam przy sobie igłę i nitkę i bardzo chętnie coś haftuję. I w trakcie wernisażu też będę haftować dla publiczności.
2: Wernisaż już co prawda za nami, ale być może na Monikę Drożyńską, znaną jako hafciara, natraficie w przestrzeni wystawy Słowo ucieleśnione, na przykład jutro. Ekspozycja będzie prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej do 8 listopada.
3: Rów Meloradia Toruń.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Rok 2026 w naszym regionie obchodzony jest jako rok ludzi filmu Kujaw i Pomorza. Z tej okazji warto trochę o filmie właśnie pomówić, a tak się składa, że w Toruniu kręcona jest wyjątkowo lokalna produkcja o wyjątkowo związanym z tą małą ojczyzną artyście. Jacek Jerka to postać nietuzinkowa i inspirująca, a niedługo spojrzymy na świat jego oczami. Gustaw Nowak, zapraszam, poznajmy szczegóły powstającego filmu Być jak Jerka. Za jego stworzenie wziął się uznany reżyser z Torunia Ryszard Kruk. Jak udało mu się namówić raczej skrytego i introwertycznego twórcę na nakręcenie takiego filmu, może niech opowie o tym sam Jacek Jerka.
6: Wielokrotnie próbowano mi wejść do głowy, na głowę, ale nigdy się nie dałem, dlatego od 60 lat robię to, co robię, maluję w ten sposób i maluję swoje życie, swoje przekonania, swoje myśli i swoje sny, ale ten projekt pana Ryszarda, pani Magdy, to wydawało mi się takim leciutkim projektem, tak po prostu bardzo mili ludzie, sobie rozmawiamy, sobie tutaj oglądamy różne miejsca, coś tam kiedyś będzie. Dzisiaj jestem przerażony, że to jest naprawdę się dzieje i rzeczywiście będę musiał tą swoją głowę i pracownię otworzyć i wpuścić cały tłum obcych ludzi, no. Już nie obcych zupełnie. Może być ciekawy bardzo. Pan Ryszard jest takim miłym człowiekiem, że nie można mu odmówić. Od razu był ciepło, było miło i od razu się zgodziłem na wszystko, nie wiedzę zupełnie, co z tego będzie i czy cokolwiek będzie w ogóle.
2: Film zatem powstaje, a to wprowadziło niemały przewrót do życia malarza.
6: Poznanie reżysera Kruka zmieniło moje życie, można powiedzieć, bo teraz cały czas się wszystko kręci wokół tego filmu, co ja chcę właściwie, czego ja oczekuję i jakbym chciał być pokazany, no i mam różne pomysły fajne, no to tak się poczułem trochę jakbym w innej rzeczywistości, tak? Ja wolał, żeby ktoś od zewnątrz zdecydował, że jakoś tak bardzo dziwnie. Chciałbym trochę wypaść tak nietypowo. Ja jestem człowiekiem zamkniętym, więc bardzo otwierać się nie będę, ale no pewnie ktoś tam, ekipa wymusi na mnie jakieś małe takie właśnie wyznania, czy tam takie inne refleksje na temat życia mojego.
7: Do swojej pracowni pan zaprosił ekipę, tak?
6: Zaprosiłem, króliki się zgodziły, są trzy króliki, dzielę z nimi pracownię, no ale jakoś tak są, chyba już się pogodziły z tym, że będą z brzegu, nie będą głównymi.
2: Do pana Jerki jeszcze powrócimy, ale przytoczę garść informacji na temat malarza, bo przecież warto dowiedzieć się więcej, o kim powstaje film. Pan Jacek jest rodowitym Toruńczykiem, studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a początkowo tworzył plakaty. Od 1980 roku poświęcił się malarstwu, tworząc dalekie od minimalizmu surrealistyczne kompozycje i złożone pejzaże, również przedstawiające Toruń. Co ciekawe, w 1995 roku Jerka odebrał nagrodę World Fantasy Award, przyznawaną za wybitne osiągnięcia na polu fantasy. Jest tym samym jedynym obok Andrzeja Sapkowskiego Polakiem nagrodzonym tą statuetką. Wróćmy do omawiania powstającego filmu, a warto o szczegóły dopytać reżysera Ryszarda Kruka.
8: Mam różne pomysły, mam taką zamrażarkę z pomysłami, właśnie które rozwijam. I tutaj, no trochę może i przypadek, spotkaliśmy się na wernisażu, zaczęliśmy rozmawiać. Zaproponowałem, czy moglibyśmy zrobić taki film i myślę, że panu Jackowi, mistrzowi spodobał się ten pomysł, że nie będzie taka zwykła biografia, tylko zanurzymy się w jego twórczości, właśnie tytuł Bycia Kierka, nawiązujący do znanego filmu, że wejdziemy tak trochę w głowę, zobaczymy artystę, zobaczymy proces twórczy i myślę, że to będzie też ciekawy film dla widzów, bo tutaj chcemy też za zgodą autora uruchomić poprzez animację obrazy i też no, razem z autorem wejdziemy do tych obrazów. To będzie połączone oczywiście też z inspiracjami, czyli z licznymi lokacjami w Toruniu, bo przecież tu się wychował i studiował pan Jacek i to widać w jego obrazach, ale też będzie Grudziądz, Bory Tucholskie, także dużo różnych miejsc i myślę, że to będzie wizualnie ciekawy film i jakby wejdziemy w jego życie poprzez jego sztukę. To jest już mój któryś film dokumentalny i na planie filmowym miałem osoby o różnym charakterze, natomiast właśnie introwertyków też, ale myślę, że pan Jacek Jerka wyraża się bardzo mocno poprzez sztukę i to będą te drzwi do jego świata. To, że nas zaprasza, zaczynamy zdjęcia w czerwcu właśnie od jego domu, pracowni, który też jest niesamowity. Jest pobliski las, który sam zasadził, jest rzeka i myślę, że to, że poznamy jego świat i przez to poznamy go lepiej niż jakby nawet opowiadał o tym tak ktoś bezpośrednio. Po prostu jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić. Dla mnie to jest ważny film, ponieważ pamiętajmy, że malarstwo jest poprzedzało samą sztukę filmową. Później były zdjęcia, więc to jest światło, kompozycja i jest to bardzo bliska nam twórcom filmowym i chętnie wrócę też i wiadomo, że sekunda filmu to 25 obrazów, tak? Klatki filmowe i jest to sztuka obrazu i myślę, że to będzie w tym filmie kluczowe. Film o sztuce to nie będzie taka klasyczna biografia od urodzenia do poprzez tam studia i tak dalej, tylko będziemy poznawać artystę, mistrza poprzez jego dzieła.
7: Kiedy zrodził się pomysł na powstanie tego filmu? Czy to jest pokłosie niedawnej wystawy w Odnowie, gdzie tam tłumy przyszły, mimo że pani, która organizowała tę wystawę, bała się, że no nie będzie takiego zainteresowania?
8: No tak, zawsze jak się organizuje pokaz filmowy czy wystawę, no jest ta obawa, czy ktoś przyjdzie, jak to się odbije. Natomiast pan Jacek Jerka jest bardzo popularny, nie tylko w Toruniu i no rzeczywiście tam się spotkaliśmy. Ja widziałem rozmowę z nim, tak, na scenie w Odnowie, fantastyczną, wyświetloną oświetlanymi obrazami, jak o nich opowiada. No i stwierdziłem, że to jest rewelacyjny materiał na film, aż dziwne, że nikt nie wpadł. To często w moim przypadku jest, że później ludzie mówią, aż dziwne, że nikt nie wpadł na ten pomysł. No ale to tak jest, nie?
7: A kiedy pierwszy pokaz?
8: Premierę będziemy robić w maju, ale to może będzie trochę później, w czerwcu, bo może na Tofifeście, na festiwalu. Na pewno będzie premiera w Toruniu.
2: Jak powstaje film, tu więcej powie współproducentka Magdalena Kruk.
9: Jeżeli chodzi o kwestie produkcyjne, to przede wszystkim chcemy Państwu obiecać, że film będzie gotowy w przyszłym roku. Planujemy premierowy pokaz w maju. Aktualnie jesteśmy po etapie dokumentacji, wstępnego wyboru lokacji do zdjęć, też analizy obrazów, ponieważ jest ich, jak widać, ogromny zasób i wybór był bardzo trudny, ale ta wstępna selekcja już została dokonana. I cóż, będziecie mogli nas Państwo spotkać w tym roku w różnych miejscach, w Toruniu, głównie na Bydgoskim Przedmieściu, na terenach nadwiślańskich, w Grudziądzu oraz w Borach Tucholskich i oczywiście odwiedzimy mistrza w jego pracowni, dlatego że jednym z elementów filmu będzie również proces powstawania nowego dzieła.
2: Z twórcami za chwilę jeszcze pomówimy, ale warto zaznaczyć, że film Być jak Jerka powstaje przy niemałym, bo 100-tysięcznym wsparciu Funduszu Filmowego Kujaw i Pomorza. O komentarz na temat tej powstającej produkcji poprosiłem zatem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.
10: To jest duże wyzwanie, ale ja nie mam obaw, jeżeli chodzi o to wyzwanie, bo za film bierze się Ryszard Kruk, z którym współpracujemy od wielu lat. Cenię w twórczości Ryszarda Kruka to, że on w swoich filmach dokumentalnych, krótszych, dłuższych, odnosi się do bardzo ważnych zjawisk, wydarzeń i ludzi z naszego regionu. Przypomnę jego film o Republice, przypominam sobie film o Jaskulskim z Czarnego Błota, niedawne Piernikarki, a teraz Jacek Jerka, który w ostatnich sezonach jest osobą niezwykle, mam nadzieję, rozpoznawalną. Zrobiliśmy wiele, żeby właśnie przedstawiać dorobek Jacka Jerki, ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W ubiegłym roku byliśmy także współorganizatorami bardzo pięknej wystawy, którą zorganizowała Odnowa w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I mamy nadzieję, że ten film będzie jakby dopełnieniem tej linii promocyjnej twórczości Jacka Jerki.
2: Pomówmy jeszcze trochę o samym funduszu filmowym, bo wiele osób ma do niego różne zastrzeżenia. Marszałek Ostrowski broni jednak funduszu i wierzy w jego długofalową moc sprawczą.
10: Fundusz filmowy to jest mój ulubiony temat, albo jeden z najbardziej ulubionych tematów w Urzędzie Marszałkowskim. Mianowicie wydaje mi się, że uczestniczymy w tworzeniu rzeczy wybitnych. Filmy, które powstają z udziałem funduszu filmowego, przebijają się na ekrany imprez festiwalowych, zdobywają nagrody. Na przykład z tego roku bardzo mi się podoba to, co wydarzyło się z filmem Droga rzadziej przemierzana. To debiutująca reżyserka Grochowska, która zrobiła film osadzony w realiach jakby naszego województwa, tragikomedia, opowieść o dwóch koleżankach, które jadą na pogrzeb swojej trzeciej przyjaciółki. Zdjęcia rozgrywały się w Szubinie, Kcyni, w Górznie. To są te sytuacje z funduszem filmowym. Poza tym fundusz filmowy to jest bardzo ciekawa konstrukcja, bo fundusz filmowy nie tylko napędza poziom artystyczny, ale także ma odniesienia w rozwoju gospodarczym regionu. Mianowicie wszyscy ci, którzy korzystają z funduszu filmowego, muszą te korzyści z funduszu osadzić w promocji gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. To świetnie działa.
2: Oto czy fundusz filmowy Kujaw i Pomorza jest dobrym pomysłem? Zapytałem też reżysera Ryszarda Kruka, choć trzeba pamiętać, że film Być jak Jerka powstaje przy wsparciu właśnie tego funduszu. Proszę mieć to to na uwadze.
8: No ja uważam, że fundusz jest kluczowy dla regionu naszego. Brakowało tego funduszu i on działa bardzo dobrze w skali kraju. Ja znam różne fundusze i to są bardzo ciekawe rozwiązania i dzięki temu tworzy się, myślę, że w województwie środowisko filmowe, bo też no, w mojej ekipie też są ludzie spoza Torunia, ale oni tu przyjeżdżają i ja nawet później spotykam, na przykład dźwiękowca już widziałem z mojego planu, że jakby nawiązuje tu kontakty, bo tak naprawdę środowisko filmowe to przede wszystkim ludzie. Oczywiście ważne są studia filmowe, budynki, ale ludzie to podstawa i ważne, że tutaj się o nas twórcach pamięta.
2: A w ramach Funduszu Filmowego Kujaw i Pomorza dzieje się znacznie więcej niż kręcenie jednego filmu w Toruniu. I tu ponownie zapraszam marszałka Ostrowskiego.
10: Ten rok, jak Państwo wiedzą, w województwie przebiega pod hasłem ludzi filmu w Kujaw i Pomorza. Z tej okazji powstaje wiele przedsięwzięć filmowych. Tutaj będziemy mieli film dokumentalny o panu Jacku Jerce, natomiast w Bydgoszczy współfinansujemy film poświęcony Leonardowi Pietraszakowi, bo z kolei Bydgoszcz ogłosiła ten rok rokiem Leonarda Pietraszaka. Powstaje w Miejskim Centrum Kultury bardzo interesujący, zapowiadający się obraz 273 wcielenia albo twarze Leonarda Pietraszaka, Remigiusza Zawadzkiego i myślę, że to będzie bardzo interesująca produkcja, którą także w tej linii dokumentalnej wspieramy.
2: Na koniec raz jeszcze zapraszam na antenę Jacka Jerkę, który podkreśla swoje przywiązanie do Torunia.
6: Nie planowałem tego, nie planowałem. Córka przyprowadziła się do Gdyni i powiedziała sobie, dobra, przestaję jeździć do Torunia, bo już mi się nudzi, to jeżeli do Torunia, będziemy jeździć do Gdyni. Nie udało się. Tutaj mam swojego introligatora, swoich ramiarzy, tutaj mam swoje ulubione sklepy ekologiczne i jestem z Toruniem bardzo związany cały czas. No, nie wyrwę się z tego już do końca życia.
2: Powtórzę. Film Być jak Jerka w reżyserii Ryszarda Kruka ma być gotowy w maju 2027 roku. Pewnie zobaczymy go na kilku pokazach, być może pojawi się też na festiwalach w Polsce lub za granicą. Warto jednak chwytać okazję i obejrzeć ten tytuł, gdy tylko nadarzy się taka możliwość. Z doświadczenia wiem, że filmy pana Kruka bywają trudno dostępne. A sam, czekając na premierę jeszcze powstającej produkcji, jestem ciekaw kilku rzeczy. Chętnie poznam proces tworzenia wspaniałych prac, przyjrzę się też zbiorowi inspiracji Jacka Jerki oraz, choć tylko przez ekran, poznam jego króliki, na co dzień wspierające artystę w pracowni. Być może ich obecność też jest ważna. Całej ekipie filmowej życzę powodzenia i samych udanych ujęć, a panu Jackowi cierpliwości i zadowolenia z efektu końcowego. Do zobaczenia w kinie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: niedługo będziemy mogli przesiąść się z auta do tramwajów i autobusów. Od 1 marca w Toruniu ruszy nowy układ komunikacji. Będą częstsze kursy oraz więcej bezpośrednich połączeń. Łatwiej będzie też dojechać m.in. do dworców, szpitali, uczelni oraz miejsc pracy.
1: Czujecie, że już jest jakoś tak bardziej z górki? Środek tygodnia, środek miesiąca, no i tak jakby w środku zamieszania też jesteśmy. No to podkręcamy tempo, żeby dobrze poszło. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, w 6:30.

Ellie Goulding, Millennium, Don't Want Your Love w Meloradio. Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj w środę. No i jak tam wasza forma? Czy to trudne pytanie? Czy na tak postawione odpowiadacie od razu? No po prostu super, ale zawsze mogłoby być lepiej. Jak tak? To ja mam coś dla was. Melotorba czeka. Przyda się wam na pewno w tym sezonie. Dużo do niej zabierzecie, zapakujecie. Na pewno warto mieć taką torbę Meloradia. Nigdzie nie kupicie, za to możecie dostać u nas. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. No i 3 poranne szoty też mam dla was. Czekam już teraz, kto zgarnie torbę. Dzwońcie 321-321-777. To jest odpowiedni moment na pierwszy telefon dzisiaj do Melo.

0: Nota w sam raz dla tych, którzy w biegu od samego rana, czyli chyba w zasadzie dla wszystkich on the move w Melo. Tak podkręcamy tempo i tak gramy dla was dzisiaj od samego rana w środę. 16 dzień września mamy. I już za 7 minut 7 w Melo.
1: A już o 7 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max dla was. I tak zagramy wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. Pogoda.
6: Dziś do Torunia powrócą wysokie temperatury. Poranek jednak nie będzie najcieplejszy. Obecnie nasze termometry wskazują od 10 do 11 stopni. Dopiero po południu temperatura wzrośnie do 23-24 stopni. Przez większość dnia ma nam również towarzyszyć słońce. Warto więc skorzystać z takich warunków pogodowych, bo to ostatnie tak ciepłe dni.
7: Jest już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.

Ania Dąbrowska i Gromie. W Melo Radio od samego rana podkręcamy tempo. Mamy 12 minut po godzinie 7. Mamy też środę, dzisiaj 16 dzień września. No i jak zwykle o tej porze to mamy do was pytanie, na które wiem, że odpowiedź znacie najlepszą tylko wy. Uwaga! Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co? Jak myślicie? Wow. Co powiedzieć, żeby załatwić prawie wszystko? Mocne. Dajcie znać, jak zawsze czekamy na wasze głosówki. Wiem, że jesteście w tym niezastąpieni. Wbijajcie na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, wysłać, a później za najlepsze zgarnąć fajny Melo Merch. Czekamy na głosówki. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko?

0: Don Diablo w Melo. 18 minut po godzinie 7 już mamy i mamy pytanie dzisiaj do was. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co powiedzieć? Jaki tekst, żeby załatwić prawie wszystko? Czekamy na wasze głosówki, wasze propozycje na meloradio.pl. Wbijacie tam na dole słuchawkę, wystarczy kliknąć i wysłać głosówkę, co wam przychodzi na myśl. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko? A słuchajcie tej historii. Ponad 100 osób przyszło na plażę w San Francisco, żeby wspólnie pokrzyczeć na ocean i w ten sposób wyrzucić z siebie nerwy i frustrację.
1: No. Ale dlaczego na ocean? Ten ocean teraz czuje się z tym źle.
0: No. Ocean nic nie mówił, że mu się nie podobało, za to ludzie sobie krzyczeli.
1: Poczekaj na tsunami.
0: No, przy okazji urządzili też konkurs wydzierania się, oceniana oczywiście głośność, ale także długość i styl. No sorry, że się uśmiecham, ale oczywiście wygrała kobieta, której krzyk miał aż 122 decybele. I słuchajcie tego, uwaga, w nagrodę dostała megafon. Nie zgadniecie, no.
1: Ciekawe po co.
0: Megafon. Gdybyście chcieli też wyrzucić z siebie frustrację, to się nie przejmujcie, że nie macie blisko oceanu. W aucie ten sposób też działa, sprawdziłem.

0: Fast Boy Music Sounds w Melo Radio. Tak właśnie od rana podkręcamy tempo i od rana pytamy was, jaki znacie tekst, jakie zdanko, którym można załatwić prawie wszystko. Uwaga, lecimy. Wasze propozycje. Przecież nikt tego nie sprawdza. A jakby tak tym razem zrobić wyjątek? Albo na przykład, znam tu właściciela. No i klasyczek oczywiście, a co ja będę z tego miał? Dogadamy się, mam gotówkę, szef powiedział, że mogę. Twoje propo?
1: Można wszystko praktycznie załatwić jednym określeniem. Ile mnie to kosztuje? Pozdrawiam, Sławek.
0: No wiadomo, Sławek, wiadomo. A twoja opcja?
2: No to już chyba klasy. Słuchaj, co ty nie załatwisz?
0: No właśnie, czekamy na głosówkę. No ty nie nagrasz na meloradio.pl. Czekamy na ciebie.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. A od środy do czwartku soczyste polędwiczki z kurczaka za jedyne 18,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
2: Hot doga poproszę.
1: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pytamy, jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko. Sporo waszych propozycji. Na przykład, powiedzieli mi, żebym powołał się na pana. Uwaga.
1: Ostro.
0: To tylko na 5 minut. Mam dla ciebie prezent. O, to też po bandzie. Spokojnie, wszystko załatwione. Albo na koszt firmy. Mama pozwoliła i uwaga, mój klasyk ulubiony. Będzie pan zadowolony. A twoje propo?
2: Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, ale na cuda trzeba poczekać.
0: Rozumiem.
3: Zobaczymy. Będziesz coś chciał.
0: Aha. I konkret?
4: Ile? Ile za to?
0: No tak, no.
5: Siemanko, Melo Radio. Zdanie, które załatwia prawie wszystko. Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc.
0: A podstępnie bym powiedział.
1: Bardzo.
0: No i uwaga, jeszcze twoja propozycja. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko?
6: Siara. I wszystko jasne.

0: a w nich o tym, że nowe kary dla kierowców źle przejeżdżających przez przejazdy kolejowe być może pojawią się już jesienią.
1: Posłuchajcie koniecznie w Melo, będzie też prognoza pogody.
2: A już o 8:00 zagramy.
1: No i ten numer też będzie, Magnetic i Bauza. I tak super zagramy wam punktualnie o 8:00.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego.

0: dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie.

0: Toruń. Słuchaj na 92.8 FM. Trafik.
1: Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej drogi w Cierpicach. Chodzi o odcinek od ulicy Dybowskiej do wiaduktu nad powstającą trasą S10. Remont odcinka kosztował około 850 tysięcy złotych. To nie koniec remontów. Gmina Wielka Nieszawka planuje kolejne inwestycje.

0: Pogoda.
1: Poranek w Toruniu przywitał nas słońcem, ale pogoda będzie się rozkręcać z godziny na godzinę. Na razie temperatura nie jest najwyższa, termometry wskazują maksymalnie 13 stopni. Po południu będą to już 23 stopnie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Wiatr na ten moment jest słaby, ciśnienie pozostaje w normie. Deszcz, jeśli się pojawi, to dopiero późnym wieczorem.
2: Jest prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: W pobliżu bazy lotniczej w Niemczech znaleziono szczątki rozbitego drona, pisze o tym dziennik Bild. Nie wiadomo na razie, czyja to maszyna. Być może jeszcze jesienią wejdą w życie nowe kary dla kierowców, to dla tych, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt zmian, wśród nich utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zlekceważenie czerwonego światła i zamykającego się szlabanu, mówi premier Donald Tusk.
4: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
3: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach. Teraz Włochy, lotnisko w Katanii ponownie jest otwarte. Przez prawie 2 dni jego działanie paraliżowała aktywność wulkanu Etna. Smartfony mogą służyć do zdalnych badań przesiewowych w kierunku zaćmy i innych schorzeń oczu. Potwierdziły to najnowsze badania naukowców.
2: Wasze smartfony trzymajcie blisko, bo na pewno wam się przydadzą w naszej zabawie. Ostatnie słowo, które rusza już niedługo, ale wcześniej to my ruszamy z tą energetyczną muzą. Bauza i Magnetic w Melo, już 8:00.

Molsyman i Joe Clio Underneath the Blue w Melo Radio. Tak gramy i tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy środę i dziś mamy kolejną okazję w tym tygodniu, żebyście wzięli udział w naszej nowej zabawie. Żeby to zrobić, trzeba dzwonić już teraz pod 321-321-777. To jest wasz moment, wasza szansa i okazja na to, żeby zgarnąć merch od Melo. Są fajne skiety, Melo torby też przygotowane. Czekam na was. 321-321-777. Zabawa, ostatnie słowo w tej zabawie wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą podam wam już niedługo. Czekam na dwie osoby.

0: Sobel i całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest już 17 minut po godzinie 8 i korzystamy z ostatnich dni tego lata. Słuchajcie, i to tak naprawdę mocno, no i w wersji na gorąco.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami Kasia teraz. Cześć, Kasia.
2: Cześć.
0: Cześć. Kasia nie odpuszcza, jeśli chodzi o lato, bo dopiero urlop, wakacje i wyjazd jakiś fajny przed Kasią. Super, Kaśka, zazdrościmy, tak ci powiem szczerze. I jest Adrian też. Siema, Adrian.
3: No, siemanko, witam wszystkich
0: na antenie. Siemanko, siemanko. Wszyscy witają Adriana na antenie. Adrian, jak sami słyszycie, w formie chłopak, bo on formę też ćwiczy, niekoniecznie na lato, ale na lata po prostu. Słuchajcie, zabawa, ostatnie słowo. Teraz najważniejsze szczegóły. Za chwilę dowiecie się, z jakiej kategorii słowa trzeba będzie mówić na antenie. Zacznie Adrian. Adrian, literka A na początku, wiadomo, on zaczyna w takim razie. I jak powiem start, to trzeba powiedzieć jakieś słowo. Potem swoje słowo mówi Kasia, potem Adrian, potem Kasia. Mówicie na zmianę, okej? Okay? Pamiętajcie o tym, że na wszystko macie 20 sekund. Kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia, kto mniej, melotorbę. Pamiętajcie o tym, że słowa podajecie na zmianę. Zacznie Adrian po tym, jak powiem start. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
3: Tak.
0: Dobra, no to uwaga, koncentracja, kategoria dzisiaj to dzikie zwierzęta. Dzikie zwierzęta, Adrian, start.
3: Jeleń.
2: Łoś.
3: Niedźwiedź.
2: Dzik.
3: Ryś.
2: Czarna.
0: Szybciej.
2: Bobr.
0: Adrian. Adrian. Adrian się zamyślił za mocno. Trzy sekundki minęły. I co? I Kaśka wykorzystała sytuację, wrzucając ostatnią swoją propozycję. Czy ja słyszałem, że to był bóbr?
2: Tak?
0: Dobra, na bobra poszło. Kaśka, 4 punkty na twoim koncie. Adrian, 3 słowa, więc wygrywa Kasia dzisiaj i zgarnia.
4: Nie, nie, nie. Brawo.
0: Meloradia. Kaśka, mogłabyś
4: zrobić dzika radość.
0: Dzika radość.
2: Nie, nie, nie.
0: Tak jest.
4: Brawo.
0: Takie rzeczy się dzieją, słuchajcie.
2: Ja mam tu widownię w pokoju, żebyś ty widział.
0: Widownio, widownio, czy możecie dać znać i głośny doping jeszcze dla Kaśki? Słuchajcie, miłego dnia tam. No. Las bobrów normalnie, no.
2: No.
0: Dobra ekipa. Adrian, pozdrowienia bardzo dla ciebie też. Proszę się nie przejmować, bo melotorbę też ci pakujemy i wysyłamy. Słuchajcie.
3: Okej.
0: Korzystajcie ze środy. Dziko was pozdrawiamy.

0: Axwell i Whatever Turns You On w Melo Radio. No jak dzisiaj tak wypadło, że to wy akurat powinniście się wykazać, to my odpowiednio wspomożemy energetyczną muzą, której u nas jak zawsze w Melo nie brakuje. Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Na zegarach mamy już prawie w 8:30. Liliwood już za chwilę, potem także Elok i Jennifer Lopez w Melo.
1: Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.

0: Tempo, odkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w środę od rana. Słuchajcie, no wakacje za nami, zostało tylko kilka dni lata i właśnie teraz pojawił się w necie ranking najszczęśliwszych miejsc dla turystów. Stworzono go na podstawie ponad miliona opinii zamieszczonych przez różnych ludzi w internecie. Brano pod uwagę przede wszystkim to, jak turyści opisywali swoje wrażenia z pobytu w konkretnym miejscu, no i gdzie czuli się po prostu szczęśliwi.
1: No i gdzie?
0: I tak wyszło, i tak, słuchaj, wyszło, teraz sobie zapisz, że najszczęśliwsze miejsce na wakacje to meksykański kurort Tulum. Trochę daleko. Wysoko znalazło się też Las Vegas w Stanach. Dobrze oceniane były też wakacje w Turcji oraz w Brazylii, w Rio zwłaszcza. W Europie najlepsze oceny zgarniały Włochy i Grecja. Jak szaleć, to szaleć. Ale uwaga, jest też polski akcent, bo na 7. miejscu znalazł się Gdańsk, czyli trochę bliżej.
1: Całkiem fajne miasto.
0: No, a ja wam powiem, że w każdym miejscu można się poczuć naprawdę szczęśliwym, jak się człowiek nagle dowie, że dostał jeszcze kilka dni urlopu i wolnego.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Ward Away, Griffin w Melo i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio dla was i z takimi numerami to można wszystko. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich ostrzeżenie dla tych, którzy podróżują przez województwo śląskie pociągiem, są utrudnienia.
0: Koniecznie posłuchajcie o tym już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Bibi Rexha i David Guetta w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dla was w środę rano.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda.

0: Spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Co
15: twój nowy dzienny flow. Żelek z

Toruniu cały czas trwa poranny szczyt. Więcej samochodów o tej porze zobaczymy m.in. w okolicach szosy Lubickiej. Uważajmy też w regionie ulicy Okulnej. Przypomnę, że tam trwają prace drogowe. Zwracajcie uwagę na znaki i zdejmijcie nogę z gazu.

0: Toruniu robi się coraz cieplej. Obecnie nasze termometry wskazują mniej więcej 15 stopni, a po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, tak twierdzą synoptycy. Ma nam również towarzyszyć słońce, deszcz, jeśli do nas przywędruje, to dopiero późnym wieczorem. Wiatr nasili się w drugiej połowie dnia, teraz jest słaby. Osiąga prędkość w porywach do 15 km na godzinę.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Są duże utrudnienia w ruchu pociągów w województwie śląskim. To w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem w Katowicach i okolicach. Jest wzajemne honorowanie biletów także w komunikacji miejskiej. Rząd znów przyjął podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie program CPN, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
2: Orlen w pierwszym półroczu tego roku miał zarobić prawie 16 miliardów złotych. OpenAI, Anthropic i Google będą działać wspólnie. To w obszarze bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Chcą stworzenia organu kontrolnego. Jan III Sobieski na stałe w Parlamencie Europejskim. Wczoraj nadano jego imię jednej z sal w Strasburgu.
1: A w tę środę to wy od rana rządzicie i czujcie się po królewsku. Tak was podejmujemy najbardziej energetyczną muzą. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Derwak, siemano, jest dziewiąta.

jest na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Jest to 12 minut po 9. To jest właśnie Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dzisiaj wylądowaliśmy razem w środę. Słuchajcie, jak macie już dość tego całego zamieszania wokół was, to ja to rozumiem. Tak? No to jest opcja zmiany otoczenia. Na totalnie tak? Inne. No i za chwilę więcej będzie o tej oryginalnej propozycji, ale wcześniej Lil Oxy, Lawinia w Melo.

0: If I Lose Myself, One Republic i Alessa of Mello. Uwaga, uwaga, poszukiwani są ludzie do zamieszkania na prawie bezludnej tropikalnej wyspie, słuchajcie. No, teren leży blisko Australii, no trochę daleko od nas, blisko Australii, ale uwaga, zamieszkany jest aktualnie tylko przez dwie osoby. Organizacja, która zarządza tą wyspą, szuka kolejnych ludzi, którzy chcieliby się tam przeprowadzić i po prostu pomieszkać. Nie jest to oferta pracy, w której leży się, wiecie, na hamaku i patrzy na ocean i wysyła do internetu swoje przemyślenia. Chodzi o pewne wyzwanie. Mają być to ludzie samodzielni i praktyczni, którzy, krótko mówiąc, poradzą sobie z codziennym życiem w takim miejscu, dadzą sobie radę i udowodnią, że to jest właśnie oferta dla nich.
1: Ja się zastanawiam, skoro mieszkają tam tylko dwie osoby już i nikt nie chce z nimi zamieszkać, to może są po prostu słabymi sąsiadami, nie?
0: Tak sobie myślę, że coś w tym podchwytliwego jest i pewnie gdzieś jest jakiś haczyk, chociaż jak zacząłem od pieniędzy, to muszę wam powiedzieć, że czynszu się nie płaci. Zakwaterowanie super. Na miejscu jest zapewnione, pogoda też. W zamian trzeba zajmować się ogrodem, zwierzętami i drobnymi naprawami.
1: To mogę.
0: Słuchaj, jakby cię jutro w pracy nie było, to wiem, gdzie cię szukać.

0: Neptunek a What If w Melo Radio. Podkręcamy tempo takimi dźwiękami, takim brzmieniem i taką energetyczną muzą dla was od rana. No i można powiedzieć, że wyczesaną środę mamy, dlatego że dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Także wiecie, obczajcie swój look, zawsze coś tam można poprawić, chociaż z drugiej strony przecież jest idolo, także. James Hype już za chwilę i Sam Harper w Melo.
1: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: JWM. Go with more.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Dajcie sobie szansę na zatańczenie, na przykład z radości, ale z radości też można krzyknąć, uśmiechnąć się, podskoczyć. Wiele rzeczy można z radości zrobić. Zaraz po tym, gdy się człowiek dowiaduje, że zgarnia szybką kasę od Meloradia. Można też po prostu od razu ją z radości wydać.
1: No, można.
0: Taka opcja jest u nas. Słuchajcie, bo jak do was zadzwonimy, jak zgarniacie szybką kasę, to macie ją u siebie do wypłacenia od zaraz. Więc już teraz wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdą te pieniądze, na co wydacie, albo krótko mówiąc po prostu, na co przepuścicie tak od ręki od razu. Jeszcze dzisiaj 200 do zgarnięcia, wbijajcie na meloradio.pl i dołączcie do tej zabawy. Szybka kasa jeszcze dziś na pewno trafi do kogoś.

0: baby.
1: Maja Oma i Chris Cross Amsterdam, najlepszy drop nowych hitów w Meloradiu, jaki mamy dla was. Adi przywita was już za chwilę, najlepiej jak potrafi, a ja zrobię to jutro z samego rana. Budzimy się znów od w pół do siódmej. Waldek Darłak, dzięki za dziś.
2: A już o dziesiątej zagramy
1: Lumix i Self Aware w Melo. Mamy też dla was najświeższą prognozę pogody i newsy. Sprawdźcie w Meloradiu już za chwilę.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do piątku mleko łowickie premium 3,2% UHT 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Pizza Giuseppe od 335 do 425 gramów. Jedynie 7,99 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
13: Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w Lubiczu Dolnym. Od 21 września zamknięta zostanie droga od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn do ulicy Sieradzkiej w Toruniu. Utrudnienia potrwają do końca listopada. W tym czasie wykonawca zabezpieczy i ustabilizuje grunt oraz odbuduje fragment jezdni.
14: Dziś mieszkańcom Torunia mogą się przydać okulary przeciwsłoneczne. Zarówno teraz, jak i w drugiej połowie dnia będzie pogodnie. Temperatura natomiast wzrasta z godziny na godzinę. Obecnie nasze termometry wskazują od 17 do 18 stopni, a po południu będą to już 23 stopnie. Przynajmniej według prognoz synoptyków. Ciśnienie jest w norze.

0: Urmia.
1: To są newsy Meloradia Toruń.
2: Kamil Bakier. Zbliża się pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta. Jednym z istotnych punktów będzie ten dotyczący rad okręgów. Konkretne decyzje w tej sprawie trzeba podjąć szybko, bo w październiku kończy się kadencja obecnych rad. Ostatnia uchwała dotycząca rad została unieważniona przez wojewodę.
3: Dzisiaj jesteśmy w takiej, myślę, wspólnej odpowiedzialności dotyczącej tego, w jakim trybie te rady okręgów będziemy wybierali, bo to tak naprawdę jest pierwsze wyzwanie.
2: Mówił przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz. Temat ma być przedmiotem dyskusji na sesji 24 września. Po wakacjach wrócili też toruńscy hokeiści i to w jakim stylu. Na Tortorze gospodarze rozgromili JKH GKS Jastrzębie aż 8-0. Dopisali też kibice. Na trybunach pojawiło się ich naprawdę sporo. A już w ten weekend wielkie siatkarskie granie. W hali szkoły podstawowej nr 28 odbędzie się czwarta edycja Copernicus Volleyball Cup. W sobotę o 18 anioły zagrają z PGE Projektem Warszawa. W niedzielę odbędą się mecze o trzecie miejsce i finał.
4: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
4: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
6: No siemano, w środę, mały piątek. Słuchajcie, do weekendu już jest naprawdę niedaleko. A skoro środa, no to też czas na to, żeby podkręcić tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, ja jestem Adi i serdecznie zapraszam.

tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

pałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół i pogwarzymy w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo z Wojtkiem Sokołem. A dzisiaj mamy 16 dzień września. Chciałem powiedzieć sierpnia przez chwilę, ale niestety już wrzesień, wakacje już za nami. No i kalendarz świąt nietypowych jak zawsze dowozi coś naprawdę giga fajnego. Dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Myślę, że tutaj też możemy to trochę podciągnąć i pod barberów, no bo generalnie osoby, które dbają o nasze włosy, powinny być razem, dbać o siebie, lubić się i w ogóle trzymajcie ode mnie najlepsze życzonka, żebyście zawsze byli tacy uśmiechnięci. I zawsze, ale to zawsze najlepsze ploty są u fryzjerów i barberów. To tak tylko mówię. Kto dawno nie był, zróbcie coś ze sobą, ogarnijcie swoje włosy i bądźcie piękni. Anyma Hypnotized. Wasze włosy będą hypnotizing.

0: Sony Podera, czyli nasz ziomek, którego bardzo blisko poznaliśmy podczas Sunrise Festival. Pięknie to gra. Say Something i 27 minut po godzinie 10. Dobrze, że jesteście, no bo my dbamy za każdym razem o to, żebyście wyczuli się dobrze, żebyście mieli piękną środę. Środa to dzień prania, tylko chciałem przypomnieć. Ktoś może nie pamiętał, to akurat macie już kindly remindera. A w tej godzinie jeszcze Swedish House Mafia i Happiness is so sad. Tak trochę poetycko, romantycznie, ale też i energetycznie. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 20% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: Oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat.

jutro. Young Glosia. I Jonathan, Noc Aniołów i 18 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio i przypominam, że warto skorzystać z okazji i to takiej, wydaje mi się, że naprawdę fajnej i solidnej. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i tam już w tym momencie czeka szybka kasa, no bo 200, a nawet i 500 złotych jest cały czas do zdobycia. I to w zasadzie za to, że napiszecie nam, co byście z tym sianem zrobili. Także no, guys, to jest bardzo proste, to jest mega łatwe, fajne i przyjemne. I co by nie mówisz, też pożyteczne. We'll be right back.

0: przyznacie, że to buja. Zwłaszcza o tej porze. Silva Bumpa on tonight w Melo Radio. A w nocy może się faktycznie dużo różnych rzeczy wydarzyć. Trzymam za was kciuki, jeżeli macie jakieś ambitne plany. Słuchajcie Melo Radia i za dosłownie moment najnowsze newsy, w których będziemy informować o tym, co w kraju i na świecie, ale też sprawdzimy, co w pogodzie. No bo słońce jakieś ci pokazało.
1: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, będzie Shimza i Firefly.

0: Przed emisją tego utworu należy pamiętać, że może być bardzo gorąco.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Wybijaj

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Niebieskie koło,

0: Lepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
9: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Popołudnie w Toruniu będzie całkiem przyjemne. Termometry w drugiej połowie dnia wskażą od 22 do 23 stopni. Będzie też słonecznie. Dopiero w okolicach 17 na niebie pojawi się więcej chmur, a późnym wieczorem mogą przywędrować opady deszczu. Prawdopodobne są też w nocy, dlatego jeśli wychodzicie z domu późną porą, weźcie ze sobą parasol.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. O ich losach nie można zapomnieć. W piątek w Toruniu odbędą się obchody Dnia Sybiraka. Uroczystości rozpoczną się o 10:00 mszą w kościele Chrystusa Króla przy ulicy Barzyńskich. Godzinę później uczestnicy spotkają się przy pomniku Sybiraków. Teraz zaglądamy na lokalne drogi. 3 pijanych kierowców zatrzymali toruńscy policjanci podczas akcji.

0: i trzeźwy poranek. Dwóch kierowców miało ponad pół promila i odpowie za przestępstwo, trzeci za wykroczenie. Na koniec przypominamy, trwa 19. edycja Art Moves, czyli Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Billboardach. Na ulicach Torunia można zobaczyć prace artystów z 16 krajów. Wśród nich jest Patrycja Longawa.
1: Chciałam przedstawić nie tylko sam strach, a to, co daje siłę w trudnych czasach, czyli nadzieję.
2: Lubi się pani gdzieś schować koło swojej pracy i patrzeć na reakcję odbiorców?
1: Tych prac wysyłam bardzo dużo, bo musiała gdzieś tam wyskakiwać w różnych miejscach świata. Jakby się dało, to z chęcią.
0: Festiwal potrwa do 5 października. Główna ekspozycja prezentowana jest na Placu Rapackiego.
3: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiSu Michał W. z zarzutem według śledczych przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny. Miał to zrobić w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić poradę infekcyjną. Pielęgniarki mogłyby przepisać lek na grypę i skierować na wybrane badania. Policja w Indiach prowadzi śledztwo w sprawie ponad 500 tysięcy fałszywych kont Gmail. Wysłano z nich do urzędów m.in. fałszywe ostrzeżenia o podłożeniu bomb. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Jeśli nie będzie opadów, mogą to być niebezpieczne warunki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: Taka atmosferyczna suszarka na pewno w wielu miejscach w lasach by znowu podniosła zagrożenie pożarowe.
3: Niewykluczone, że to pokłosie ocieplania się Oceanu Spokojnego.
5: Ja z kolei postaram się ocieplić wizerunek. Jest 11 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Podkręcamy tempo, no bo kiedy inni gadają, już gramy. No i teraz też będzie gorąco. Shimza i Fire Fire zgodnie z obietnicą. Zapraszam do 14. Siemanko jeszcze raz.

Thomas Gray, Yusra i Heaven w Meloradiu i to jest faktycznie bardzo, ale to bardzo dobre brzmienie, o tej porze szczególnie. Odnośnie pory, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Życzę wam też nie tylko takiego super dnia, ale życzę wam takiej pozytywnej energii, jaką ma Thomas Gray, bo to jest facet, który ciągle się śmieje, ciągle się uśmiecha, ciągle jest skory do tego, żeby po prostu się dobrze bawić. I mam wrażenie też, że każda jego przygoda jest inspiracją do tego, by nagrać kolejną fajną nutkę. Przynajmniej tak opowiadał między innymi wtedy, kiedy byliśmy na Tomorrowland. Ale teraz z kolei będę miał dla was spotkanie z Florydą i Keszą w dodatku. I to nutka, którą być może kojarzycie z filmu Kac Vegas. Oczywiście nikomu nie życzymy kaca.

0: Fastboy Music Sounds w Meloradio, 27 minut po 11. Podkręcamy tempo. I to jest genialna nuta, która pobudzi was zdecydowanie lepiej niż kawa czy inne energetyki. Słuchajcie, więcej takich obiecuję, że będzie. Spotkamy się z legendą EDM-u, czyli Arminem Van Burenem i Everlasting. To jest piękna nutka, ona jest taka nastrojowa. A kiedy trzeba, no to dosłownie daje do pieca. Nigdzie nie odchodźcie, to wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawin.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. A od środy do czwartku soczyste polędwiczki z kurczaka za jedyne 18,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Bocian! Patrz! Bocian!
17: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
18: Odlatujemy, odlot!
17: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Michael Kelfan i Treasure Soul w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i to totalnie na grubo. Słuchajcie, odnośnie tej duszy, to coś dla tej duszy trzeba zrobić. Nie wiem, w pracy teraz jesteście, to może na chwilę byście się urwali i przeszli, bo z tego co widzę pogodowo, to naprawdę nieźle to wygląda. Dzisiaj mamy farta. Wyjście gdzieś na moment, nawet na kawusie, żeby odetchnąć, to myślę, że nie jest jakiś tragiczny pomysł. A jak potrzeba kasy, to ja to rozumiem. Ja to totalnie rozumiem i słuchajcie, na to też mamy rozwiązanie. 200, a nawet 500 zł na kawę na pewno starczy. Dajcie znać tylko, na co chcielibyście to wydać, a zróbcie to na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie i nie czekajcie, bo szkoda czasu. Serio.

0: Lost Frequencies i Paradise of Melo Radio, 10 minut do godziny 12. Redaktor Sikora, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Jest taka grupa społeczna, która dostanie jednak dopłaty do paliw i o tym będzie w tych newsach. Wszystkich wkurzymy.
0: Tak?
1: Tak.
0: Dosłownie cały kraj?
1: Tak.
0: Ale super. A już o 12 zagramy. Dub Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Te cudne, potężne basy i synty zagramy punktualnie o godzinie 12, kiedy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Po reklamie.

0: Погода. Dziś Torunianie raczej nie będą narzekać na warunki pogodowe. W drugiej połowie dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni. Będzie też słonecznie. Jeśli pojawi się już deszcz, to dopiero późnym wieczorem. Tak wynika z obecnych prognoz. Wiatr na ten moment jest umiarkowany. Osiąga prędkość w porywach do 24 km na godzinę. Może jednak spadać ciśnienie.
1: To są newsy Meloradia Toruń.
0: Kamil Bekier. Miało być klarownie, jest bałagan. Po tym jak wojewoda uchylił przyjętą przez toruńskich radnych uchwałę w sprawie rad okręgów, decyzję trzeba podejmować nie tylko szybko, ale też skutecznie. W ratuszu trwają zatem rozmowy nad kolejnymi krokami, a możliwe scenariusze przytacza Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta.
2: Czy organizujemy wybory w myśl tych starych przepisów, czy jednak próbujemy dokonać w jakim zakresie zmian?
0: Kwestia rad okręgów ma być jednym z tematów sesji Rady Miasta 24 września. Mały bałagan. Bałagan jest też na Kościuszki. Zamiast łatania pojedynczych dziur po pracach przy sieciach, miasto zdecydowało się na remont całej jezdni i dróg rowerowych. Prace są już zaawansowane w 85%. Całość ma być gotowa w pierwszej połowie października. A już w tę sobotę na Rynku Nowomiejskim będzie ekologicznie i rodzinnie. Od 10 do 14 MPO organizuje tam Miasteczko Ekologiczne. Będą warsztaty, konkursy, sportowcy i sporo sprzętów MPO.

0: Geo. Można też przynieść elektrośmieci czy stare ubrania.
1: Minuta do 12, News Meloradia i Marcin Sikora.
2: Po rosyjskich atakach w pobliżu naszej granicy rząd prosi wojsko o pomoc. Straż Graniczna otrzyma wsparcie od armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W celu ochrony granicy państwowej, sprawności prowadzenia procedur.
2: Przy granicy z Ukrainą mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze. Rolnicy dostaną dodatkowe dopłaty do paliwa. Będą wynosiły 52 grosze za litr, zapowiedział to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wzrost cen energii wymaga działań na poziomie unijnym, tak twierdzi włoska premier Giorgia Meloni. Domaga się wsparcia firm i obywateli. Burmistrz Lizbony wezwał rząd Portugalii do natychmiastowego zakończenia systemu kaucyjnego. Wszystko przez częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.
1: Na zegarach 12. Siemanko, Daddy po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nie mamy nic do butelek. Ale właśnie, mamy z kolei Tough Dogs i How Does It Feel. Siemanko, Daddy po tej stronie.

chyba mogę to powiedzieć, że to taki trochę mój crush obecnie. Ale taki muzyczny. Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, 15 minut po godzinie 12. Liwka robi sobie wolne. Podziękowała niedawno za to, co robiła w zasadzie w lato. No, podziękowała wam za to, że byliście na jej koncertach, że się dobrze bawiliście, że w ogóle było superancko. Czekamy na kolejne nowości od tej pani, a przed nami spotkanie z facetem, którego bardzo dobrze znacie, bardzo szanujecie z tego, co wiem. No i słyszycie się z nim w dobrym melo. Robin Schulz, One with the Wolves, 100 gram wam już teraz, żeby ta środa była trochę luźniejsza. Powodzonka.

0: All of my love w Balorady to Iben i 27 minut po godzinie 12. Wszystko dla miłości, wszystko z miłości. Ja wiem, jak bardzo kochacie swoją pracę, dlatego się bardzo dużo uśmiechacie. Ale spokojnie, mam na to sposób. Jak zawsze jestem przygotowany. My Place, Josh Baker, ale będzie też Pitbull w tej godzinie.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Mama! Cześć, kochanie.
13: Co chcecie na obiad?
14: Carbonara.
15: Fasolka po brytońsku.
13: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
13: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
22: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
26: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Po reklamie.
28: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
29: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

zbyt dużo tutaj delikatności, bo to kaszmir, ale jak się wsłuchać, to jest tutaj też dużo tłustego bitu. Tears on the Dance Floor w Melo Radio i 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i zaglądam do tego, co się dzieje w polskiej muzyce. No i wracamy do szanownego pana Mateusza, czyli do Gipsa, faceta, który jest zajarany motoryzacją totalnie. Jak tylko może, to chwali się swoimi gablotami. Jak gdzieś tam liczę, że też pokaże może jakiś motocykl w najbliższym czasie. Ale jeżeli nie, to i tak jest git, bo już niedługo będziemy słyszeli się na jego genialnym koncercie. 17 października widzimy się w Warszawie, także na pewno przygotował dużo fajnego materiału, no i też pełno gości. A propos, no to gramy teraz karnawał razem z PZ-em. Fajnie byłoby ich zobaczyć razem na scenie.

0: Axwell, Bon, Whatever Turns You On. To się tak rymuje. 8 minut do godziny 13, my podkręcamy tempo w Melo. Jaramy się, że jesteście z nami. No i ze mną jest też Ula Harciarek, którą serdecznie witam.
1: No hej, jestem. I będą newsy. O, a super. W newsach będzie o potencjalnie serialowym hicie.
0: Ale opowiesz nam, co to za serial?
1: No oczywiście.
0: Dobra, to już się nie mogę doczekać, ale fajnie.
2: A już o 13 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Pewnie nie powinienem, ale wiecie co, trudno. Lubię być ryzykantem. Powiem żart, skoro jest Tobi Romeo. Ciekawe, czy jest Tobi Julia. Przepraszam.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure.

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Po reklamie.

0: Meloradio Toruń.
1: Dokładnie minuta do godziny 13. Ula Harciarek w studiu. Czas na News Meloradio.
2: Policja zatrzymała ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. Chodzi o śmiertelny wypadek na moście Łazienkowskim w Warszawie. Zatrzymany był poszukiwany listem gończym. Szef Meta jest przeciwny spowolnieniu prac nad rozwojem AI. Według niego lepsze byłoby wprowadzenie odpowiedzialności prawnej. Spada liczba ofert pracy, najbardziej w województwach wielkopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. To może być hit. Do streamingu trafia dziś Lalka, ekranizacja dzieła Bolesława Prusa, a tej jesieni zobaczymy też kinową wersję Lalki, mówi reżyser serialu Paweł Maślona.
3: Chociaż nie rywalizuje

0: My to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto.
1: Premiera kinowej Lalki 28 września.
2: No, jeżeli nie rywalizujemy, to tak naprawdę rywalizujemy i wszystko jasne. No a ja to w liceum z Lalki to miałem 4 nawet, muszę się pochwalić. Tak, przeczytałem, było. Adi z tej strony, siemano, 13 na zegarach, zaczynamy. Tobi Romeo i Fly High już teraz.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Mikołaj K., znany wśród ogólnopolskich radiowców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jako kto?
0: Jako Mikołaj. Jako Mikołaj. Wow. I jako człowiek, który przeżył coś niesamowitego i cieszę się, że mi o tym powiedział. Czas na
1: słuchaczy. Tak, wyobraźcie sobie, że jechałem dzisiaj do pracy ulicą Dolną w Warszawie i zauważyłem, że na rogu stoi taki automat z wodą. Można sobie wstawić butelkę, jak się ma, i napełnić sobie wodą tę butelkę.
0: I to jest ta rzecz, która sprawia, że ludzkość staje się lepsza.
1: Tak. Myślę, że na każdej ulicy powinny stać takie automaty.
0: Ja myślę, że to powinno występować w ogóle w całym kraju i szczególnie w sobotę, po tym, co się dzieje w piątek.
1: Zdaczy się sushi!

klasa czy obciach? Klasa. Łotif to Neptunika w Meloradio, 29 minut po godzinie 13. Środa, piękna środa słoneczna. Tego słońca wysyłam wam tak naprawdę dużo i wszędzie, do całej Polski, żebyście mogli trochę skorzystać. I powiem wam, to jest chyba dobry moment, bo na termometrach nawet i do 25 stopni. Guys, zróbcie coś z tym. A w tej godzinie Never Let Me Down to Vice i Tom Gregory. Dawno tego nie było. A no i ej, właśnie, bo bym zapomniał. How Much Is The Fish wam zagram od Skutera. No ej.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
0: Po reklamie.

0: Jak słychać, ryba nie tylko w piątek. Bo może być też w środę, chociaż to mały piątek. No właśnie, Scooter i How Much Is The Fish w Meloradio, a odnośnie tego utworu, to taka fajna głosówka się pojawiła na WhatsAppie Meloradia.
1: Dlaczego ja? Dlatego, że chciałbym dostać odpowiedź na How Much The Fish. Pozdrawiam was.
0: Nie stary, to my pozdrawiamy. No i przypominam o naszym WhatsAppie, tak naprawdę znajdziecie go na naszej stronie meloradio.pl i co z nim warto zrobić? Słuchajcie, wchodzicie na naszą stronę i tam macie bezpośredni odnośnik do naszego WhatsAppa, nagrywajcie głosówki o czym tylko chcecie, co u was, jak się macie, gdzie jesteście, co robicie, co tylko macie ochotę nam powiedzieć, my to przekażemy dalej. Także nie ograniczajcie się, tylko działajcie, bo dzięki temu, że coś nagracie, jest duża szansa, że zgarniecie coś z Melomerczu. Tak, tylko chciałem wam przypomnieć, bo może akurat macie ochotę z kimś się podzielić tym, co u was. No, wiecie co robić.

0: piosenki?
1: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Aj Boże, Iga, lubię z tobą spędzać czas.
2: Ja z tobą też.
1: Rozmawiać, wiesz, mamy dużo tematów wspólnych.
2: Zgadza się.
1: Jak na przykład to, gdzie jest nasz kolega Mikołaj.
2: Mi się wydaje, że on... Nie, powiem to wprost. Tak? Powiem to wprost. Tak? Pali papierosa.
3: A już o 14 zagramy.
1: Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Słuchaj, no powiem szczerze, jestem zaskoczony.
2: Ja nie wiedziałam, że on jest taki niegrzeczny chłopak, że pali papierosy, no.
1: A ja jestem zaskoczony tym, że mi o tym nie powiedział i poszedł sam.

0: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100

0: filet, chrupiąca panierka. Prosta, smaczna i prosta.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
2: Kontra Barcelona.
1: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Bo miłość jest piękna.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
10: Idę w melo.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ukradł biżuterię wartą 1 000 000 euro. Teraz usłyszał prawomocny wyrok 2 lat więzienia. Chodzi o sprawę włamania w Sopocie do auta. Nasz MSZ ostrzega przed podróżami do Peru i Ekwadoru. Powodem ryzyko wystąpienia lawin błotnych. Są nowe zasady przyznawania hotelowych gwiazdek. Przy 3 nie musi być nikogo na recepcji, a przy 4 nie musi być minibaru czy lodówki w pokoju. Przed naszymi siatkarzami kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Dziś na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Bułgarią. Mówi rozgrywający Marcin Komenda.
4: Spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, jest środa, to jest dzień przyjemności, dlatego chyba porozmawiamy o trójkątach.
2: Tak jest, ponieważ wiemy, gdzie można zjeść, schrupać taki najlepszy trójkąt na świecie.
1: O takich trójkątach.
2: No, o jakich?
1: Ja myślałam o innych, ale teraz to już w zasadzie myślę o pizzy tylko. Iga, Mikołaj, cześć, witajcie. Smacznego.
0: Freak Fight w Melo Radio. Two ships in the night.

0: to nasza ukochana bletka Tańcz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Obiecaliśmy wam trójkąt. Mhm. Nawet nie jeden.
1: Nawet więcej. Ja bym zmieścił takich...
0: Naprawdę?
1: Dużo.
0: W sumie ja też. Nie wiem, czy mówimy o tym samym.
1: Tak. Gdzie jest najlepsza pizza na świecie? Jak myślisz?
0: We Włoszech.
1: Nie.
0: W Polsce?
1: Nie.
0: Nie wiem.
1: Przynajmniej według takiego rankingu, który układa listę 50 najlepszych pizzerii na świecie, najlepsza pizzeria w 2026 jest w Londynie.
0: Bo tam jest dużo imigrantów?
1: Nie wiem, no po prostu w Londynie. Potem na drugim miejscu najlepsza knajpa znajduje się w Nowym Jorku, a dopiero na trzecim miejscu mamy coś z Włoch, jest właśnie lokal z Mediolanu.
0: To skandal jest jakiś.
1: To skandal? To prawie jak Toskania. Ale ja wolę polską pizzę.
0: Na grubym takim cieście.
1: Nie powiem, gdzie jest najlepsza, bo gatekeepuję.

0: Jakoś tak milej na serduszku mi się zrobiło, ale nie miło mi się robi na serduszku, jak widzę te wszystkie dramy w internecie. No co ten rudy Ed Sheeran odwala?
1: Te wszystkie smutne buzie, no właśnie, bo jest kontynuacja
0: dramy.
1: No dramy, o której mówiliśmy wczoraj, że Macklemore został pożegnany z trasy Eda Sheerana. I teraz cała reszta muzyków na własne życzenie też z Edem się pożegnała.
0: Może przypomnijmy w ogóle, dlaczego ten Macklemore został odsunięty.
1: Tak, on tam wsparł słowem po prostu Palestynę i jakimś tam organizatorom koncertów na stadionach nie spodobało się przede wszystkim, w jaki sposób to zrobił, przynajmniej oni tak mówią.
0: Tak.
1: No i został poproszony o opuszczenie lokalu i tyle. No i teraz cała reszta tych muzyków razem z zespołem Eda Sheerana powiedzieli, że jak tak, to oni też nie grają, wracają do siebie, do domu i koniec. Koniec filmu.
0: I co teraz?
1: No nie wiem, co teraz właściwie. Chyba koniec trasy to będzie. No chyba, że Ed Sheeran sam będzie na gitarce grał. Przecież on umie, nie?
0: Zaczynał na ulicy w ogóle, grał tak na tej gitarze. Zbierał pieniążki, tak.
1: Tak. No, Ed Sheeran też się wypowiedział osobiście. Powiedział, że to nie była jego decyzja, tylko decyzja organizatora trasy. A on natomiast... To, że nie decyduje się wypowiadać publicznie, to nie znaczy, że nie ma jakichś własnych przekonań na ten temat, tylko chce, żeby jego koncerty były dla wszystkich. Ja też jestem to w stanie zrozumieć, no bo jak nie chce się wypowiadać, no to nie musi przecież.
0: No, w sumie tak, w sumie to amen.

0: Wiesz co, Mikołaj, mi to się chce płakać.
1: Czemu?
0: Dlaczego nie możesz być influencerem, być bogaty i kupować mi dużo rzeczy?
1: Mogę być bogaty i porzucić te dwie pozostałe opcje?
0: Chyba to się nie uda.
1: Aha, no to trudno.
0: O znanej influencerce porozmawiamy.
1: O, czy to jest ta moja ulubiona, co kupuje dzieciom telefony, żeby przekupić je, żeby lubiły inne dzieci?
0: Zgadza się, ale niestety nie możemy być jej dziećmi. O tym w tej godzinie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do piątku mleko łowickie premium 3,2% UHT 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją lub kartą. Pizza Giuseppe od 335 do 425 gramów. Jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
4: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: H46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły Kurnik. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym stronie.

0: Young Again w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i znowu zanurzymy się w świat influencerów.
1: Fantastycznie, kocham ten świat. To mój ulubiony świat ze wszystkich.
0: A czy to nie jest tak, że Andziax jest twoją ulubioną influencerką?
1: Oczywiście, oglądam codziennie. Najbardziej lubię odcinek ten o tym, no, jak tam co jest w Warszawie, nie?
0: Na pewno takie odcinki były, dobrze, ale nie wiem, czy wiesz, ile taka Andziax zarobiła w rok.
1: No wiem, bo jej mąż wszystkich poinformował bardzo uprzejmie, że 2 miliony złotych z samego YouTube'a, a powiedział,
0: brawo,
1: że to tylko ułamek kwoty.
0: I wy taki ułamek tej kwoty możecie mieć za pomocą meloradio.pl.
1: Tak, taki ułameczek, szybka kasa czeka.

0: Swedish House Mafia, Lickily w Melo Radio.
1: A już o 15 zagramy
2: I Like, Marlon Hofstadt i South Star.
0: Jak my podkręcamy tempo, to ja nie mam pytań.
2: O, lampka ci się nie świeci, właśnie zauważyłem.
0: O, nie przejmuj się tym.

0: Wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
12: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na

0: Minuta do 15, czas na newsy Melu Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. To już pewne, dron odnaleziony na plaży w Rusinowie jest rosyjski, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo. Ponad 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią to mniej niż przed rokiem, informuje MSWiA. Wszystkie próby zostały udaremnione. Kierowcy mają powód do radości. Za pół roku znikną opłaty na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. 16 kibiców Romy dostało zakazy stadionowe za faszystowskie pozdrowienie. Wykonali je podczas meczu z Atalantą Bergamo. Zrobi się zimno, jak prognozują synoptycy. Jutro maksymalnie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wydano też alerty przed burzami i intensywnym deszczem.
3: Podobno wiara czyni cuda. My wam udowodnimy w tej godzinie, że to nieprawda, a przynajmniej manifestacja nie działa.
4: No. Straszne. To trzeba udowadniać.
3: Tak, Iga Mikołaj, cześć, słuchacie Freak Fightu.

0: Słuchajcie, Freak Fightu, 12 po 15. Nie jest łatwo znaleźć faceta, nie jest łatwo znaleźć kobietę. Mhm. I Julia Wieniawa ma dokładnie ten sam problem. Ostatnio powiedziała, że afirmuje dojrzałych mężczyzn. Ja chcę mieć wreszcie dojrzałego mężczyznę.
1: Tak, bo nic tak nie pociąga dojrzałych mężczyzn jak typiara, która afirmuje coś i uważa, że jej się należy od wszechświata.
0: Chyba nawet Julia się z tobą zgadza, bo powiedziała o sobie mniej więcej coś takiego ostatnio w jednym z wywiadów. Mhm.
2: Z nikim aktualnie nawet nie piszę, nie flirtuję. Ja mam wrażenie, że... Ja się zastanawiam, nie wiem, czy się ze mną nie tak? A co tu chodzi?
0: O co tu chodzi?
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: O ta
1: ale się domyślam.
0: Mikołaj! Może afirmujmy dla niej chłopa.
1: Dobrze, dobrze.

0: Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Książulo i Magda Gessler.
1: O, to by było dopiero połączenie. No taka power couple polskiej gastronomii.
0: Słuchajcie, Książulo testował bardzo wiele knajp od Magdy Gessler i zazwyczaj to był flop, mówiąc po młodzieżowemu.
1: Tak, zazwyczaj mu się nie podobało. Chyba ceny przede wszystkim.
0: Głównie.
1: To tam kłuły w oczy. Mówił, że właśnie no ceny to tak nie...
0: Jakość
1: nie dojeżdża, nie do tych cen, o w ten sposób.
0: Ale wszystko się zmieniło.
1: Tak jest, Magda Gessler otworzyła nową restaurację nad jeziorem.
0: Jeziorem.
1: Nad jeziorem. Przypominam, że miałem dwa z geografii.
0: W ogóle się tym nie przejmuj.
1: I w tej knajpie w końcu Szymonowi posmakowało i nawet dał muala.
2: Bardzo mi miło.
0: To powiedziała Magda Gessler?
1: Trochę tak, ponieważ pani Magda Gessler w swoich mediach społecznościowych opublikowała filmik, na którym... No widzi, co się wydarzyło i też dziękuję za to, co się wydarzyło. I
0: jakim
1: docenia
0: słowem?
1: To, co się wydarzyło. Voila.
0: Muala, voila.
1: No
0: piękna
1: ta.
0: Sprawa.
1: I teraz tam pewnie będą kolejki takie, że trzeba będzie długo trzymać.
2: Nie wiem, to może być różnie. Pan zobaczy, co to będzie. Sikanie potem będzie boleć.
0: Ale to mega niezdrowe.
1: Zobaczymy, co to będzie.
0: No to voila, Dracula specjalnie dla was we Freak Fighty. Sick Romance, Team Berg, to gramy wam już za chwilę.

0: nie da się tak bezczynnie siedzieć do tego kawałka Fast Boy Music Sounds. Ja się aż uśmiecham na samą myśl o tym, jak to gramy. Tak podkręcamy tempo we Freak Fighter.
1: Ja natomiast się trochę zatrważam, jak sobie pomyślę o przyszłości naszego narodu.
0: Bo jest pokolenie alfa.
1: Tak, i mamy pierwszy taki raport, który podsumowuje to właśnie pokolenie w Polsce przede wszystkim.
0: Przeanalizujemy ten raport.
1: Oczywiście.
0: Jeszcze w tej godzinie.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
11: Po reklamie.

0: Red Light w Meloradiu. Ja jestem pokoleniem Z, Mikołaj jest pokoleniem Y. Mhm. A my teraz porozmawiamy o pokoleniu Alfa.
1: Pokolenie Alfa, no, zostało przedstawione teraz w polskim raporcie i teraz wiemy o nich wszystko. Wiemy na przykład, że są określani mianem pokolenia cudzych oczekiwań. Wow. Uwaga, dorastają pod presją ocen, matury i porównań z dorosłymi, jednocześnie coraz częściej czując, że mają niewielki wpływ na własną codzienność.
0: To trochę jak my.
1: To trochę tak jak każde chyba dziecko w historii dzieci.
0: Ale to pokolenie ma takie problemy przez to AI, że samodzielnie nie myśli.
1: Tak, 63% nie potrafi wskazać, czym jest deepfake. Ponad połowa ósmoklasistów nie potrafi stwierdzić, czy informacja jest wiarygodna.
0: Straszne.

Cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: C'est ça la vie, babe.
1: Majo, maj w Melo Radio. Ja bym się wystraszył, jakby ktoś mi powiedział: Iga, jesteś w nastoletniej ciąży.
2: Ale ojej, to już chyba za późno na takie rzeczy.
1: Jak to, nie jestem już nastolatką?
2: No już chyba trochę nie.
3: Będzie strasznie też w newsach, nie wchodzę w ten temat.
4: A już o 16 zagramy
2: nasz ulubiony numer.
1: Ten numer, punktualnie, o 16.
2: Tak jest.

Meloradio Toruń. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dzieci wracają do szkoły. Rodzice...

0: mercedes-benz.pl. Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 92.8 FM. Co jest grane w Toruniu?
1: Kamil Bekier. W ten weekend w Toruniu wielkie siatkarskie granie. W hali szkoły podstawowej nr 28 odbędzie się czwarta edycja Copernicus Volleyball Cup. Na parkiecie zobaczymy Cukanioły Toruń oraz zespoły z Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego i Radomia. Wśród zawodników będą m.in. Karol Kłos, Bartosz Bednosz, Fabian Drzyzga i Dawid Dulski. W sobotę o 18 Anioły zagrają z PGE projektem Warszawa. A już jutro w toruńskich Jordankach wystąpi Queen Show, jeden z najbardziej znanych tribute bandów Queen. Koncert rozpocznie się o 19 i będzie hołdem dla Freddiego Mercurego. Jeśli zawsze marzyło ci się stanąć za DJ-ką, ale brakowało odwagi lub sprzętu, jest okazja. W NRD przy Browarnej 6 startują czwartkowe Open Decks. Od 20 każdy chętny może spróbować swoich sił za konsoletą.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za fałszywy alarm bombowy pójdzie na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna miał zadzwonić się 12 września do ochrony szpitala w Białej Podlaskiej. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Są nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie mogą się zaszczepić dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. Średnia cena to 2,30 euro. Diesel podrożał do 2,42 euro. Straszne odgłosy można usłyszeć w Tatrach, bo trwa tam rykowisko jeleni, mówi Tomasz Zając z TPN.
5: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
4: Byki są w trakcie rykowiska, no i są pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać.
3: Co tam, sąsiedzie, drogie paliwo?
6: Mikołaj!
3: Żeby u nas jeszcze było tanie, nie?
6: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie warto zadzierać z kołem gospodyń wiejskich.
3: No, a tutaj pojawili się tacy odważni, co to zrobili?
6: I o tym pogadamy za chwilę.

0: I od razu w pracy Miley Dive into the Ocean, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie, słuchacie Melo Radia. I nie mamy dobrych wiadomości. Na pewno każdy z nas, każdy z was uwielbia dożynki.
1: Tak, i na pewno każdy z was uwielbia urząd skarbowy. A jak połączymy te dwie rzeczy, to mamy taką sytuację jak pod Krakowem, gdzie skarbówka weszła właśnie na dożynki i mandaty dostali. Jedno z kół gospodyń wiejskich, winnica, wesołe miasteczko, handlujący w kramie odpustowym i budka ze złotym napojem, gdzie obsługę prowadzili strażacy.
0: Czyli wszystko co najlepsze.
1: No właściwie tak. A nie, bo z Kolima nie było przecież.
0: Cytując z Kolima.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie inaczej nie umiem.
0: Król dożynek.
1: No cóż, no. Skarbówka miała żniwa, nie?

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa. Meloradia.
0: Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale Mikołaj zawsze chciał być coachem. Zawsze.
2: Tak, odkąd zobaczyłem coacha Majka w internecie, kiedyś miał taką dramę z generatorem frajdy. Bawiłem się przednio.
0: Nie wiem, o czym mówisz, dlatego dzwonię do Diany, która wbiła na meloradio.pl. Ma ochotę na 200 zł i musi odebrać od nas telefon. Ma 5 sygnałów. Cześć, Diana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Co u ciebie słychać?
3: No, wszystko dobrze, jestem w pracy akurat.
0: No właśnie, a propos tej pracy, byłaś na meloradio.pl. Na co ci gotówka?
3: No, chciałabym umówić się na sesję z coachem.
0: Słuchaj, mówisz i masz, Mikołaj jest coachem.
2: Dzień dobry, tak, tak, nie mam
3: dyplomu.
2: Ale spoko, mogę ci w czymś pomóc. W czym pomóc, pani?
3: Och, no, najbardziej by mi pomogły jakieś 2-3 stówki.
2: No dobrze, nie wiem, czy tak coache rozdawają zazwyczaj z ten, ale my rozdajemy, po prostu, o tako.
0: Że tak? Że już?
2: Że tako.
3: Super.
2: No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
0: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
3: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: No to powodzenia.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A nie wiem, czy wiecie, ale Florajda ma dzisiaj urodziny. Mikołaj, jaki ty byłbyś w ogóle świetny.
2: Jako coach?
0: Tak.
2: Dzwońcie, zapisujcie się, porada jedyne 7 tysięcy za pół godziny.
0: 100 lat dla Florajdy. Wow.

0: I jak tu jej nie kochać, Becky Hill, Sony Fodera, Say Something w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A teraz scena praktycznie z gry komputerowej.
1: No właśnie, właśnie. Mam takie wrażenie, że chyba premiera GTA 6 za bardzo się obsunęła w czasie. Ludzie są zdesperowani, pragną rozrywki.
0: I dlatego pojedziemy do Zielonej Góry jeszcze w tej godzinie.
1: No nie mogę sobie inaczej tego wytłumaczyć, tej sytuacji, która tam miała miejsce.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.

0: żelków od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Come to Central Play.

0: Jax Jones we Freak Fighcie. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w Zielonej Górze i nagle widzicie kolesia, który jeździ koparką i rozbija tą koparką samochody.
1: No, jedna pani nie musi sobie wyobrażać, bo taka sytuacja właśnie miała miejsce w Zielonej Górze. Ktoś ukradł koparkę z pobliskiej budowy i urządził sobie nią rajd po osiedlu. Nie wiedzą kto, policja szuka sprawcy.
0: Ale myślisz, że on po prostu był zirytowany?
1: Wiesz co, ja myślę, że to może mieć związek z tym winobraniem, co tam było ostatnio w Zielonej Górze też.
0: Ach, ta Zielona Góra. Musimy ją odwiedzić chyba, co?
1: Chyba tak. Na żużel pójdziemy.
0: Nie.

0: To a My Place, Freak Fight v Meloradiu. A my... Aż się po prostu zamotałam.
1: Tak, w newsach sprawdzimy, gdzie jest fajnie mieszkać w Polsce.
0: Bo jestem w takim szoku, że aż się zamotałam.
1: Ale nie mów.
0: Powiem.
2: Ja powiem, że wszędzie w Polsce jest super.
0: Patriotycznie.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Lumix Self Aware.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
4: Praca,
3: szkoła,
4: korki.
3: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. A od środy do czwartku soczyste polędwiczki z kurczaka za jedyne 18,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelki

0: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Bo miłość jest piękna.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Kamil Bakier. Toruń na 3 dni zamieni się w stolicę fantastyki. W piątek rozpoczyna się Kopernikon, festiwal książek, gier, filmów, cosplayu i nauki. Zaplanowano też spotkania z Andrzejem Sapkowskim i Anetą Jadowską. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w sobotę w Toruniu. W domu Mikołaja Kopernika odbędzie się przegląd filmowy Ale Kosmos. W programie 2 filmy science fiction. Ukraiński You Are the Universe i polski Dziwnie być człowiekiem. Seanse rozpoczną się o 11:00. Również w sobotę na Rynku Nowomiejskim będzie ekologicznie, sportowo i rodzinnie. Od 10 do 14 potrwa miasteczko ekologiczne organizowane przez MPO. Będą warsztaty, konkursy, wymiana zabawek i spotkania z policjantami, ratownikami WOPR oraz toruńskimi sportowcami. Można również przynieść elektrośmieci czy stare ubrania. Wstęp bezpłatny.
1: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic. Rekord ceny diesla został pobity według Petrol.pl. Średnia cena to 8,89 za litr. Najdrożej jest w województwie świętokrzyskim. Utrudnienia na kolei mimo usunięcia porannej awarii w Katowicach, rosną opóźnienia w Sosnowcu. Komplikacje mogą potrwać do końca dnia. Trwają poszukiwania rannego łosia. Zwierzę błąka się po Półwyspie Helskim. Jego towarzysz zginął w sierpniu pod kołami pociągu. Wrocław fajnym miastem do życia. Badania wizerunkowe pokazały, że jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce, mówi Radosław Michalski z Urzędu Miasta.
3: W tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia.
2: We Wrocławiu coraz lepiej oceniane jest na przykład jedzenie. Mniam.
1: Zwłaszcza w zoo.
2: Książulo lubi to. I mamy godzinę 17:00 i jak codziennie będziemy mieli do Was pytanie.
1: Tak, więc zapraszamy już teraz na naszego WhatsAppa, odnośnik do którego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
2: Iga Mikołaj, siemanko.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Ja to cię lubię, Mikołaj, naprawdę.
1: Bardzo dobrze nam się współpracuje, mam wrażenie. Tak. Bardzo zabawnie.
0: Kizo i Bledka w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Obiecaliśmy wam pytanie. Czekamy na odpowiedzi.
1: Może najpierw je zadajmy.
0: No tak, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
1: Panie, płacę i wymagam.
0: Bardzo jest to bezczelne.
1: No, ale jest prawdziwe.
0: Albo tak jak ty mówiłeś, proszę przykleić mi włosy z powrotem.
1: Tak, albo pięknie, pięknie, a w myślach już myślę o tym, jak się na zero zaraz zrobię w łazience.
0: Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Czekamy na głosówki od was najlepiej na WhatsAppie Meloradia. A WhatsApp gdzie?
1: Na meloradio.pl.
0: Pytanie jest przyjemne. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Mhm. Myślisz dalej?
1: Myślę jeszcze, no. Na przykład...
0: Przepraszam.
1: Proszę mnie zrobić na Britney Spears.
0: Nie uda się. Na łyso, czyli...

0: że jak ja lubię takie brzmienie Rush w Meloradiu. Tymczasem sprawdzamy, co można powiedzieć na literę P u fryzjera. Czekamy na głosówki od was, a te głosówki nagrywajcie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik tak na meloradio.pl. Sprawdzamy, co tam ciekawego. Magda?
1: 5 włosów na krzyż, a poproszę fryzurę.
2: Jak ktoś z takimi... No, moi przyjaciele musieli się z tym mierzyć. Jak im się za kola zaczęły robić aż do karku.
0: To jest to tragedia. Albo jak to babcia mówi, z bata nie ukręcisz.
2: Tak
0: nie?
2: Jest.
0: Dobra, Krzysiu?
3: Piękny i boski teraz jest pan.
0: O, a to miłe.
2: No, zawsze tak mówią. A potem patrzę w lustro i wychodzi jakiś potwór Frankensteina. A to ja!
0: Jakie ty masz złe doświadczenia w ogóle z fryzjerem.
2: Dlatego nie chodzę.
0: Paulina, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
4: Panie, kto panu to tak spaprał?
0: To częsta sprawa jest.
2: Tak, nie tylko u fryzjera niestety. Co mówimy? U fryzjera właśnie, na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Tam taki mikrofonik naciskacie i się nagrywacie i nam wysyłacie i się cieszymy.
0: A ja kocham moją fryzjerkę. Tylko to chciałam powiedzieć.
2: Pozdrawiamy.

0: Alok, J-Lo w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Może Konrad?
1: Proszę pana, ale miało być na busku.
2: A wyszedł czeski piłkarz, no żal.
0: Nic nie zrozumiałam. I może Mariusz?
3: Cześć, fryzjera na literę P można powiedzieć. Proszę przyciąć PKS.
0: Och, PK co?
2: PKS-y chciałbym takie mieć, ale niestety fizycznie nie jestem w stanie.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w...

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Teraz w Netto polski jabłka wczesny luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Cał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
1: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Tak, brzmi tsunami w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera, to sprawdzamy. I dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście niesamowici, drodzy słuchacze. Mhm. Norbert najpierw.
1: Siemaneczko. U fryzjera można powiedzieć na przykład, proszę nie, za krótko.
2: Zawsze jak chodziłem do fryzjera, jeszcze regularnie, to też mi tak obcinał, nie mówił nie za krótko i było za krótko, no ale już tego nie cofnie, nie? Więc mówiłem, tak, tak, może
0: bo
2: być.
0: Oni mają taki problem, że nie rozróżniają, ile to jest 5, 10 centymetrów,
2: to faceci
0: 12.
2: Tak zazwyczaj mają, no.

0: Jaki klimacik tutaj się zrobił, Paraiso.
1: To jest Rio, wiesz, tam karnawał, te sprawy.
0: Cześć,
1: Brazylia na tango.
2: Jestem, a Rio to nie ten, co śpiewał Shine On?
0: Ale
1: Shine On,
0: to jest mądre.
1: To był on, no. To on założył to miasto.
2: On założył ten klub.
1: Rio de Janeiro.
2: I był lepszy niż pewien Dariusz, nieważne.
1: No każdy jest lepszy niż on.
2: 18 zaraz. Iga, co powiesz na ten temat?
0: Na temat piłki nożnej?
2: Tak.
0: Lubię.
2: Dziękujemy.
1: O, szok.
2: Niedowierzanie.
3: A już o 18 zagramy.
0: Kłamałam.
2: I ją też lubisz. I nie kłamiesz teraz. Bibi Rexa, New Religion.
0: Buziaka dać?
2: Tak, daj. To ja też dam.
3: Autopromocja.
4: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
5: Odlatujemy, odlot!
4: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
4: Praca, szkoła, korki.
3: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
5: Dochodzi 18:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
6: Kilkanaście milionów strat to efekt katastrofy kolejowej pod Radomiem. Do kasacji trafi lokomotywa i co najmniej dwa wagony. To były rekordowe wakacje w Tatrach. Liczba turystów przekroczyła 2 miliony, ale tatrzańska przyroda dobrze to znosi, mu uważa dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
7: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
6: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Jesień może być bardzo ciepła, takie są prognozy synoptyków. Według ekspertów to efekt globalnego ocieplenia. Szykuje się emocjonujący sportowo wieczór, bo nasi siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Za chwilę zagrają z Bułgarią. Trzymamy kciuki.
5: Bardzo mocno i ogramy ich, na pewno.
6: Oczywiście.

0: idę w Melo.
1: Słuchajcie, ja już to zaczynam kolekcjonować. W poniedziałek bolała mnie głowa. Wczoraj bolało mnie gardło. Dziś mam katar. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy do końca tego tygodnia, ale to chyba już można zaliczyć jako hat-trick. Ale taki hat-trick duetów mam dla was na początek 18. Kygo i Max Macnown, ich Take Me Back. Zagram będzie Calvin Harris i Dua Lipa, Bibi Rexha i Faithless. To na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Me Back to Kygo w Melo Radio. Tak tempo się podkręca, a polskie drużyny zaczynają walczyć w fazach ligowych europejskich pucharów. Czego można się spodziewać po tym wieczorze? O tym za moment wam opowiem. A to klasyk od ATB.

Reasons to Eli Oaks i Lavinia w Melo Radio. Ten duet nieraz pokazał, że hity potrafi tworzyć. No i mamy kolejny dowód. 18:18 na zegarach, a za niespełna 3 godziny swoje pierwsze w historii zmagania z Ligą Europy rozpocznie nasza Polska, Jagiellonia Białystok. A tak wysoko, słuchajcie, jeszcze w Europie nie grali, a na dobry początek dziś mają wyjazd do Grecji. A ci to mają farta. Nie dość, że za to jeszcze zarobią, to mają właśnie taki wylot do Grecji i to po sezonie, kiedy jest jeszcze ciepło. No, zazdrościmy. No i mam nadzieję, że piłkarze po meczu będą świętować tak głośno jak Florida swoje urodziny, które dziś obchodzi. 100 lat i Wild Ones w duecie z Sion.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To mega ciekawe połączenie. Dużo muzy elektronicznej, no i te piękne gitarki. Jak ktoś was zdenerwował dziś, to one mogą tak trochę na uspokojenie zadziałać. Marshmello i Cameron Whitcomb za nami. Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony, siemano. Na do 19 powiem wam jeszcze, co zostawiamy w pociągach. Ja się aż zawstydziłem. Melo Radio.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Po reklamie.

sznudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w pis.

Ale to jest mocna rzecz. Monster w Melo to Lumix, a razem z nim Gabry Ponte. Tak podkręcamy tempo, za chwilę inny duet, będzie nowy Iben razem z Easy Bizu, a to zobaczył konduktor w bagażu. Właśnie natrafiłem, słuchajcie, na wywiad z jednym z konduktorów w pociągach, no i on podzielił się dość mocnym znaleziskiem. No właśnie, jak czytam, pewnego razu ktoś zostawił bagaż w pociągu, konduktor go wziął, zajrzał do środka, a tam gadżety erotyczne. I to nawet dwa. Gorąco się mogło zrobić, ale opcje są dwie. Albo to przypadek, albo ktoś w tak bardzo kreatywny sposób chciał powiedzieć konduktorowi, że czuje do niego pociąg.

0: Timi Trąbka, Just in Case w Mel Radio. Odtrąbić to, mam nadzieję, możecie już wolne. Just in case. A za chwilę ktoś z was też odtrąbi zwycięstwo. Już po 19, bo zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Just in case. Ale wcześniej też będzie dużo muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19 rozpocznie kolejną godzinę w Mela Radio. To już za moment się wydarzy.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: idę w melo.
1: Kto z was chce się poczuć jak na disco w latach 2000? Kaskada na pewno taki klimat zrobi. Będzie jej Every Time We Touch, dokładnie za 2 minuty i 19 sekund. Wcześniej Gibbs, PZ i Karnawał. Tupychu, siemano, 19 na zegarach.
0: Melo Radio. Idę w melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Szczęście jest takie smutne. Ale to są poeci. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Little Lee, numer 1, 30 Meloradia. 9 minut po 19, a teraz czas, żebyście zajrzeli do mojej głowy, no bo zaczynamy zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wyciągacie telefony, no i dzwonicie pod 321. 321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No a dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, przez drugich kochana, no a są też tacy, którzy w ogóle mówią, że ona mocno odpręża. 321-321-777, ten numer sobie zapiszcie, za chwilę będziecie mogli dzwonić, a robicie to zazwyczaj totalnie za free.

0: Mocno buja. On Tonight, 19:18 na zegarach, a ja mam do was pytanie. O czym myśli? Jak co wieczór sobie je zadajemy, no i mam nadzieję, że ktoś z was odpowie na pytanie, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, pod którego już możecie dzwonić, no i próbować się dobić na antenę Melo Radia. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, no i próbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, a przez innych totalnie kochana, no ale są też tacy, którzy mówią, że mocno ona odpręża. No to czekam na wasze telefony i widzę, że już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, witam, tutaj Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
1: Wydaje mi się, że o prasowaniu albo składaniu tłu.
0: Aj, słuchaj, zbyt szczegółowo odpowiedziałeś na to pytanie, tak? To powiem, no to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. Dobry trop, ale bardziej ogólnie bym poszedł. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo, Gośka.
0: No cześć Gośka, no to o czym myśli Pychu?
2: O, myślę o sprzątaniu.
0: Ale powiedziałaś to takim bardzo zmartwionym głosem, muszę ci powiedzieć. Czyżby to nie była twoja ulubiona czynność w domu?
2: Niekoniecznie.
0: Słuchaj, to ja teraz, o, pionę z tobą zbijam, ja też nienawidzę, ale mam coś takiego fajnego chyba dla ciebie, co tylko będziesz musiała do pralki raz na jakiś czas wrzucić. Skiety Melo Radia za dobrą odpowiedź w tym momencie lecą do ciebie.
2: Aj, super, dzięki bardzo.
3: Czym myśli Pychu?

0: Nowość na playliście Meloradia to Robin Schulz i Watermat Take It Slow z przekazem dla tych, którzy teraz może jeszcze w jakichś papierach, może robią nadgodziny. Zwolnijcie, Take It Slow, dacie ze wszystkim radę. A ja na pewno dam radę z dobrą playlistą. Avicii będzie już za moment, będzie też nieco romantycznie. Tom Odell wpadnie. Meloradio.
1: Meloradio Toruń. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Po reklamie.

Kocham tego gościa. To model, podkręcony przez Tiesto, to Another Love w Meloradiu, 17 minut do 20. A te dziewczyny miały w wakacje ręce pełne roboty. Jak się ostatnio pochwaliły na Instagramie, zagrały prawie 40 koncertów. No i chyba jako jedyne w Polsce cieszą się, że wakacje się skończyły. Można w końcu odpocząć. Modelki, każdy twój ruch. To nowość na Playce Melo.

0: Ta dziewczyna jest fenomenalna. Do kogo nie przyjdzie, z tym zrobi fantastyczny numer. Ray, a razem z nią Jonas Blue to By Your Side. Tak gramy jeszcze przed 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Wbrew temu, co tutaj wam gram, będzie Dracula. To właśnie Dracula zagram wam na początek 20.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za...

0: Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Idę w Melo.
2: Na zgarach mamy już 20. Dziś mamy 16 dzień września, a to specjalny dzień dla nas, no bo nasza socialowa Monika ma dzisiaj urodziny. No i w tej godzinie zrobimy jej niespodziankę. Ale wcześniej gramy. Tame Impala i Jenny Dracula to na początek. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jak latać, to wysoko. Tak jak Tobi Romeo, to Fly High w Meloradiu. 13 minuty po 20 na zgarach. Dziś mamy 16 dzień września. No i dla nas jest to wyjątkowa data, no bo nasza Monia, kochana, która ogarnia TikToka i Instagrama Meloradia, nasza social media queen, słuchajcie, ma dzisiaj urodziny. Więc ja z tej okazji stwierdziłem, że zrobię jej niespodziankę i zadzwonię do niej na żywo na antenie Meloradia. Słuchajcie, no to wybieram numer. No i miejmy nadzieję, że Monia odbierze, że nie poszła aż tak mocno w Melo jeszcze i że ten telefon...
1: Halo?
0: Uda się odebrać. Siemano, tu Pychu Meloradio. Czy Monia wiesz, z kim rozmawiasz?
1: Siema, wiem.
0: A, to jeszcze nie poszłaś za bardzo w Melo, to dobrze. Słuchaj, bo ja mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, co się wydarzyło 16 września? No. Nie wiesz, dobrze, to ja ci opowiem. Jest między innymi tak, Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera, Międzynarodowy Dzień, jeszcze 15 innych, ale jest też jeden dzień taki w ogóle, co świętuje cały świat.
1: Tak?
0: No, i wiesz jaki taki.
2: Happy birthday to you.
0: Chyba, że wolisz jeszcze taką bardziej odważną wersję. Monia, wszystkiego najlepszego! Czego ci możemy życzyć na twoje 18 urodziny?
1: Jak najlepszego kontentu, dobra?
0: Czy ty nawet w dniu urodzin musisz myśleć o kontencie?
1: No tak.
0: Szef już nie słucha, jest 20.

Tradycyjny vibe. Róż, Jonathan, Bledka i Gips w Meloradiu. 20:27 na zegarach. Jaka jest najstraszniejsza rzecz, jaka może wam się wydarzyć, jak jesteście sami wieczorem na chacie? Ano, może zadzwonić domofon. To zawsze lekko creepy. No i taki mały thriller mieli ostatnio mieszkańcy Starych Babic, to pod Warszawą. No ale jak zobaczyli, kto dzwonił, no to zamieniło się to trochę w komedię, bo były to łosie. Ale pełna kulturka, trzeba przyznać, powiadomiły, że są. No mam nadzieję tylko, że nie dzwoniły 80 razy. Nowość na antenie Meloradia. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Mega mi siada ten numer.

Call My Name w Melo. To grupa Shouse. Pychu z tej strony. Siemano, słuchacie Meloradia, 19 minut do 21. Macie jakieś swoje ulubione miejsca? W restauracji, w autobusie, przy stole? No podobno większość z nas tak. No i znajdujemy sobie takie miejsca i do nich wracamy. No i znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego tak robimy. No jak czytam, dobierze się z tego, że nasz mózg ma takie coś jak potrzeba przewidywalności, no i w taki sposób ją zaspokajamy. Jak wybieramy akurat to miejsce przy stole, które nam się najbardziej podoba i zawsze przy nim siadamy. Ale ja bym akurat poszedł z tym krok dalej. No myślę, że nie tylko miejsca. Ja też mam na przykład ulubiony dzień w miesiącu. Dzień wypłaty. Duke Dumont i Ain't No Game. To nowość na antenie Meloradia. Siada wspaniale.

0: Aneta Inside the Lines. Taki jeszcze powiew wakacji na antenie Meloradia. 21 się zbliża, a to oznacza, że Jagiellonia Białystok za chwilę rozpocznie swoje zmagania w Lidze Europy. Będę śledził to, co będzie działo się w Grecji, no bo dzisiaj drużyna z Białegostoku gra na wyjeździe. No i też bardzo fajnie wam pogram.
1: A już o 21 zagramy.
0: Alan Walker i Eva Max. Fate. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów.

0: idę w melo.
1: Od kiedy Robert Lewandowski tworzy muzykę? Od wtedy, kiedy ma swojego sobowtóra. Bo oni wyglądają identycznie. Alan Walker, a razem z nim Ava Max i Fate. To na dobry początek i na Jab też w kolejce. Będzie fajnie. Tu Pychu, siemano. Fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Maxwell i Bon to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21, a to najmłodszy 47-latek w historii, bo tyle właśnie skończył Florida, 100 lat, dziś chłop ma urodziny, no i oczywiście życzymy tej stówki, a może i jeszcze więcej. Oto słuchajcie, prawdziwa kopalnia hitów, Good Feeling, Whistle, Right Round, to wszystko spod jego paluszków wyszło. No, w roku 2013 razem z Pitbullem założyli Gang Łysych, tak w sam raz na Dzień Fryzjera, który też dzisiaj przypada. No i nagrali numery Can't Believe It. No to przypomnijmy go sobie. 100 lat. Melo Radio. Damn, that white girl got some ass.

Mauro Picotto, to Komodo w Meloradiu. Taki klasyczek, 21.30 na zegarach, a to oznacza, że pół godziny gry Jagiellonii Białystok w Lidze Europy po raz pierwszy w historii stało się faktem i to bardzo dobre pół godziny, bo Jagiellonia aktualnie prowadzi z Olympiakosem na wyjeździe 0-1, no i trzymamy kciuki, no żeby tak kolejne pół godziny to był gol, jeszcze kolejne pół godziny to był gol, a czemu nie?

Dzieje się u was ten wieczór jak u Aloka i J-Lo. Everything's fine, czyli wszystko dobrze. No, jeżeli u was wszystko dobrze, to tylko się cieszyć. 15 minut do 22, no nie najlepiej u Jagiellonii Białystok. Choć mogło być gorzej, przyznajmy, no bo kończy się pierwsza połowa meczu Olympiakos Jagiellonia w Lidze Europy. 1-1. Właśnie przed chwilą Grecy wsadzili bramkę. No, mogło być lepiej, ale trzymamy kciuki, że druga połowa jeszcze pokaże, na co polskie drużyny stać. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Tak na pocieszenie na przykład. 200 zł do zgarnięcia, jeżeli chcielibyście je dostać, tak naprawdę na co tylko chcecie, to wbijajcie na mailradio.pl, no i dawajcie nam o tym znać. Czekamy na wasze mega szalone zgłoszenia.

Johnson, Fodera i Becky Hill to Say Something w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 22. Nowość, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo Radio. To się nie zmienia, nie zmienia się też to, że możecie głosować na ten numer na meloradio.pl. Już w piątek po 18 odliczamy 30 Melo Radia. Kto wie, być może ten numer znajdzie się wśród 30 najlepszych.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: zwalniamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

92 i 8 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. O reklamie.
0: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

kawałek do reklamy. Melo Radio.

0: Odkręcamy cię.
1: Będę do końca, zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: Meloradio Toruń. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest Meloradio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Meloradio Toruń.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

stadionąc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.